0: chcą obalać, inni chcą bronić. Tak już było chyba zawsze w Polsce. Na pewno w drugiej połowie lat 80. O tym śpiewał Legionerka od samego rana w Radiu Złote Przeboje. A my witamy Państwa gorąco w składzie Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Dworkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6.
1: 23 dzień czerwca mamy w kalendarzu i to jest wtorek, a nasz program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
3: 45-letni górnik zginął w kopalni Murskiej Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murskiej Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
4: Do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza.
3: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji, jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
3: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tygodnia czekają nas tropiki. I jeszcze Mundial, gdzie wczoraj szczególnie błyszczało dwóch strzelców. Lionel Messi zdobył 17 i 18 gola w historii Mundialu. Został dzięki temu samodzielnym rekordzistą wszechczasów pod względem liczby goli strzelonych na mistrzostwach. Argentyna wygrała z Austrią 2-0, a Francuz Kylian Mbappé w meczu z Irakiem, który Francja wygrała 3-0, strzelił swojego 15 i 16 gola w historii mistrzostw i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. A Norwegia pokonała Senegal 3-2.
6: Złote przeboje w drodze.
7: Przez Wolin i okoliczne miejscowości jedziemy bez większych problemów. Na S3 momentami zwolnicie tuż przed tunelem pod Świną. W piątek w Świnoujściu rozpoczynają się Dni Morza. Już jutro będą zmiany w organizacji ruchu. Zamknięta będzie ulica Wybrzeże Władysława IV. Armii Krajowej stanie się ulicą dwukierunkową.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Na zachodnim Pomorzu wstał piękny poranek. Mamy delikatny wiatr ze zachodu, lekko zachmurzone niebo, ale z zachmur zaraz wyjrzy słońce i będzie mocno świecić aż do chwili, kiedy schowa się za horyzontem, a będzie to o 21:37. We Wolinie temperatura wzrośnie dziś do około 22 stopni, odczuwalna może być nieco niższa. Ciśnienie dość wysokie, po południu zacznie spadać.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej spróbujemy nie zapomnieć, że dzisiaj mamy Dzień Ojca, ale na wszelki wypadek mamy jeszcze kilka innych świąt.
2: Jakby co, po szóstej będziemy też wspominali wakacje z czasów bez internetu. No w co my się wtedy bawiliśmy? Szoki niedowierzanie, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, a to jest grupa Pet Shop Boys. A czy my już mówiliśmy Państwu, słuchaczom kochanym, że jeden z prowadzących to był na koncercie?
1: Prawda, to prawda, w czasach bez internetu wchodziło się na koncerty właśnie takich gwiazd. W latach 80., w latach 90. Niezapomniane chwile. Pet Shop Boys, always on my mind. W Radiu Złote Przeboje.

0: Vaianos, Companeros, gorące rytmy podszyte ciepłymi krajami. To była grupa Marquez z Niemiec,
1: to.
0: Proszę Państwa. Tak, jest 11 minut po 6. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry we wtorek, 23 czerwca. A co tam mamy w kalendarzu?
2: 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Złotopolscy.
1: Były czasy. Dzisiaj nie ma czasu. Prawda?
2: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Wędkarza.
1: Ciekawe, czy to przypadek, że Dzień Wędkarza i Dzień Ojca są tego samego dnia. Dzisiaj Dzień Ojca, drugie najmniej pamiętane święto po Dniu Mężczyzny.
0: Emocje jak na rybach normalnie. A jak tam u was? Czy ktoś się na te ryby wybiera? Dzwońcie i dajcie znać, gdyż zaczynamy apel poranny w radiu w Złote Przeboje. 22, 4 czwórki i 3 zera. Czekamy na wasze poranne głosy, a gramy Lombard. Droga pani z telewizji, 11. Po 6.

0: dzisiaj wielu melomanów zastanawia się, jak to było, że Fryderyk Chopin mieszkał swego czasu na Majorce. Prawdopodobnie był to pierwszy polski celebryta na tropikalnej wyspie. A to był przebój I Like Chopin, grał Gazimo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: Życzymy Państwu przy tej okazji udanych, cudownych wakacji, gdyż to ostatni wtorek roku szkolnego, w piątek ostatni dzwonek, no i będzie się działo. A my wcześniej, już za kilka minut zagramy Queen, później będzie Nick Kershaw, będzie fajnie, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Nick Kershaw nas budzi. 6:28 na zegarach. Dzisiaj dzień ojca i dzień wędkarza jednocześnie. No to sprawdźmy poziom emocji, czy aby nie jak na rybach. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Halo, dzień dobry.
1: Witam z okazji Dnia Ojca. Mały wierszyk.
0: O, prosimy,
1: dla tatusia dzięcioł sztuka, ryczy krowa, brzęczy mucha, osioł skacze aż do nieba, zawsze tatę kochać trzeba. Pozdrawiam.
2: Piękne to było, pozdrawiamy. Ojca jak ojczyznę kochać trzeba i szanować, jeszcze dodajmy od siebie, tak. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych, to nasz apel poranny. A teraz będzie Jennifer Lopez, żeby państwa słuchaczy kochanych zmobilizować do jakiegoś działania i w prezencie dla ojców oczywiście też. Let's get loud! 29 minut po godzinie 6. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Witamy.

0: Jeden z najsłynniejszych duetów w historii muzyki, panowie Daryl Hall i John Oates, poznali się pod koniec lat 60., kiedy w Filadelfii w czasie wojny gangów uciekali przed jakąś zadymą w mieście, schronili się w tej samej windzie i tak zaczęła się piękna kariera. Szokujące informacje w radiu, złote przeboje. No, dzień dobry, za 23 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, u nas za chwilę sam początek lat 90. Black Box przyłożą z energią. Sami posłuchajcie, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze, czy jeśli nie zdążyliście do pracy na 6, to czy przynajmniej uda się na 7?
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja. On lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Wolin powoli budzi się do życia. Przypominam, abyśmy nie jechali zderzak w zderzak. Odpowiedni odstęp zabezpieczy nas przed stłuczką. A teraz coś dla tych, którzy od czterech kółek wolą swoje dwie nogi i bieganie. Trwają zapisy na bieg Wikinga. W tym roku bieg odbędzie się 27 września.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana wzięło nas na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje, urlopy z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży i co robisz? Scrollujesz rolki. A kiedyś?
2: No właśnie, kiedyś było scrollowanie, ale krzyżówek, proszę państwa. Były też latawce, były dmuchawce, domino było, dancing były, fajne były rzeczy.
3: No i wieczorek zapoznawczy.
2: Oczywiście. Ale co jeszcze? Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? Jak to było w ogóle możliwe? 22, 4 czwórki i 3 zera. Macie jakieś wspomnienia? To zadzwońcie.
1: Dzwońcie, zwłaszcza, że mamy złotą kawę w prezencie za najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 22, 4 czwórki i 3 zera i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: Grupa, grupa Big Fan, czyli duża radość to była. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy we wtorek, a teraz Paulina Nawrocka, która szykuje się do wiadomości bliskich o 7, bo już za 4 minuty aż się boję zapytać, czy będzie Big Fan, czy...
1: Będzie gorąco na pewno.
0: Czy będzie Big Upał, tak?
1: Powiem między innymi o tym, jakie upały trawią południe Europy, Francję, Włochy, no i że one tuż niedługo zawitają i do nas nawet, do prawie 40 stopni.
0: Ła, powiedziała Paulina szeptem, no to szczegóły o 7. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w Auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
14: Mamy wtorek, to jest 23 dzień czerwca, na zegarach punktualnie 7, a Paulina Nawrocka zaprasza na wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Były burze, nadciągają upały, w Europie już dają się we znaki. Order odesłany przez prezydenta Ukrainy trafił do Polski. Powiemy też o nowym wynalazku sztucznej bawełnie, ponoć lepsza od prawdziwej. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Dziś burze możliwe w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach, ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza znad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. W tej chwili ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś lub jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni Celsjusza. Upały też we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Lekarze apelują, by w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
16: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
15: Jednocześnie kluczowe jest, by w upałę nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. Droższa niż wczoraj benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł 98 groszy. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli o 1 grosz mniej niż w poniedziałek. I jeszcze ciekawostka, powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Na Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. No, Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył dwie bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej, w 9 minucie meczu, Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei dwa gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Do rozpoczęcia sezonu już tylko kilka dni. Ruch na drogach Wolina i okolicznych miejscowości znacząco się zwiększy. Póki co jedziemy w miarę płynnie, także S3 w kierunku Świnoujścia i Szczecina. Jutro w nadmorskich miejscowościach rozpoczynają się dyżury sezonowe zespołów ratownictwa medycznego. Oby nie byli potrzebni.
0: Pogoda w Wolinie.
1: Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie małe, żadnych opadów. Do końca dnia dużo słońca. Temperatura maksymalna od około 18 stopni nad morzem, przez 21 w Wolinie, do 26 w Szczecinie. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie wysokie, po południu zacznie spadać. Noc dość ciepła, jutro temperatura znów poszybuje do góry.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry! Po 7:00 zastanowimy się wspólnie, jakby tu i czym uczcić Dzień Ojca i czy tatusiowie aby na pewno potrzebują prezentów.
3: A z okazji wtorku po 7:00 będą też ostatnie przed wakacjami krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, a w nich sztuczna inteligencja ruszy na wakacje nad nasze morze. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry gra Ricky Martin, 5 po 7:00.

0: Ach, to ona, Shania, Shania w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Shania Twain zaśpiewała 12 po 7. Dzisiaj dzień ojca, wszyscy ojcowie to wiedzą, ale przypominamy, bo dzieciom czasami to niestety umyka.
1: Tak,
0: umyka.
1: Tak. No, tym bardziej, że tatusiowie jakichś specjalnych prezentów nie potrzebują, no nie?
0: Tak.
2: To jest mit,
1: ale słuchajcie, generalnie dzisiaj naprawdę fajnie byłoby jakieś szczególne względy tatusiowie okazać, na przykład być dla tatusia miłym, o taką
0: tak,
1: mamy
0: miłym, propozycję. Prosimy nie tak miłym, jak pewna córeczka Jadwinia z Seksmisji.
3: Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić.
1: Już? Dzięki, no to możemy się wyluzować i zacząć świętować. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 13 minut po godzinie 7. Mówię ci, że gramy tilt.

0: I Wanna Dance With Somebody. Przy okazji tego przeboju nie możemy nie wspomnieć, że odszedł legendarny producent muzyczny Clive Davis. To on stworzył m.in. Kelly Clarkson, karierę Janis Joplin, czy właśnie Whitney Houston, słyszaną przed chwilą w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, 19 po 7.
1: Takie rzeczy się dzieją i o takich też musimy wam donosić. A już za 10 minut, ostatnie przed wakacjami, sztuczne zwoje w radiu, złote przeboje. Dzisiaj w tym cyklu wyślemy sztuczną inteligencję na wakacje nad polskie morze i może nam coś zaśpiewa, a może nawet szantę, polecamy się.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: Budowa przylądka Pomerania może być jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w historii Pomorza Zachodniego. Tak o terminalu kontenerowym w Świnoujściu mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.

za chwilę krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje. And you can dance. For inspiration.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: W ostatnich przed wakacjami krótkich zwojach wychodzimy naprzeciw obecnym oczekiwaniom Polaków. A czego obecnie oczekują Polacy?
2: Wywczasu oczekują. Najlepiej nad Bałtykiem wywczasu. Tak. A jak Bałtyk, to rybka z morza. Wiadomo, tylko pytanie, jaka rybka i czy aby na pewno dostaniemy tę rybkę, którą zamawiamy w barze czy innej tawernie. I o tym będzie ta piosenka. Lato.

0: Piękne to było, dziękujemy, dziękujemy. To były ostatnie krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje przed wakacjami, a teraz wyciągamy wtyczkę z gniazdka, wyłączamy sztuczną karożankę w rozumie. Dziękujemy.
1: Krótkie zwoje w radiu Złote Przeboje.

0: Sync, Do It Everything But The Girl. Nie uwierzycie, ale ta piosenka powstała w oryginale jako nastrojowa, akustyczna ballada, aż przyszedł pan DJ, producent i powiedział: ja z tego zrobię hit klubowy. No i co wyszło? Wyszło to, przy czym się bawimy od 30 już ponad lat. Fantastyczny kawałek zagraliśmy w radiu. Złote przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty 8.
1: Bardzo naelektryzowani artyści za chwilę wystąpią u nas. Będzie Britney Spears, Elektroda, a wcześniej Electric Light Orchestra. Tak wam zagramy, a jeszcze wcześniej przejedziemy się po polskich drogach.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji. 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
11: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
10: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Na drogach Wolina powoli ruch się zwiększa, ale jedziemy bez problemów S3, także w Świnoujściu częściowo nadal nie przejedziemy ulicą Sienkiewicza, a od jutra zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta w związku z Dniami Morza, które rozpoczną się w piątek. Nie można jeździć na pamięć, zwracajcie uwagę na oznaczenia.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No nie ma co ukrywać, jakoś tak wzięło nas od rana na wspomnienia i zaczęliśmy się zastanawiać, jak wyglądały wakacje z czasów bez internetu. No bo dzisiaj wiadomo, leżysz na plaży, scrollujesz sobie te rolki, czas ucieka, jakoś to jest. A kiedyś, no jak to było? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: W czasach bez internetu woda, plaża, piłka siatkowa. Jak padał deszcz, karty, szachy i warcaby.
3: No. Zbieranie czegokolwiek. Uszelek, bursztynów, kamieni nawet, czegokolwiek, żeby tylko przywieźć pamiątkę do domu.
4: Tak było, tak było. Ale co jeszcze? Grzyby może ryby? I jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu? 2244 i 3 zera. Jeśli macie jakieś wspomnienia, to dzwońcie, bo my mamy w prezencie złotą kawę porannego programu za właśnie wasze najciekawsze wspomnienia. Jak można było się nie nudzić na urlopie bez internetu w czasach dawnych? 22 44 i 3 zera.
0: Mamy temat.

0: świetle dnia, w temperaturze jeszcze bardzo przyjemnej. Mafia w radiu, Złote Przeboje na dzień dobry, a za 4 minuty i ciut będzie godzina 8 i wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka zdradzi nam już co nieco, no właśnie trochę więcej niż co nieco.
1: Jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni, czyli zarobki lekarzy. Dziś nimi zajmuje się Senacka Komisja Zdrowia, a w serwisie między innymi głos samych lekarzy, no i sondaż Polaków, co sądzą na ten temat.
0: No to bądźcie z nami punktualnie o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
13: Reklama. Wtorek, 23 czerwca, w kalendarzu na zegarach punktualnie 8, a na wiadomości radia Złote Przeboje zaprasza Paulina Nawrocka.
14: Wynagrodzeniami lekarzy dziś zajmie się Senacka Komisja. Dziś mija też termin zgłoszenia kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. I Wielka Brytania po Brexicie mija 10 lat od wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie dotyczącej gigantycznych zarobków młodego lekarza koordynującego SOR-em. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
15: Często jest tak, że to my dyrektorzy, to kierownicy oddziałów proszą tych lekarzy, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów.
16: Pacjenci mają jakieś takie dziwne teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarzy pracują.
14: A z sondażu UC Research wynika, że 22% ankietowanych popiera jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych. Ponad 17% zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% badanych jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Dziś upływa termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Koalicja Obywatelska zaproponowała Sylwię Gregorczyk-Abram, adwokatkę, jedną z założycieli inicjatywy Wolne Sądy. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza Adama Borowskiego, działacza opozycji demokratycznej z czasów PRL-u, a obecnie szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej. Wakacje tuż, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole autokarów. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autobusów przewożących pasażerów.
17: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
14: Mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu. Dziś mija dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne, wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii do 8%, przyniosło zauważalny wzrost cen i 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Mieszkańcy wyspy Wolin i Uznam już się obudzili. Turystów też napływa coraz więcej, więc i ruch na drogach większy. Zwolnijcie w Międzyzdrojach na Nowomyśliwskiej. Przypominam, że w Świnoujściu w piątek rozpoczynają się Dni Morza, a już jutro w centrum miasta zmiany w organizacji ruchu.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Wolinie.
2: Słoneczna i sucha pogoda ze słabym wiatrem, kształtowana przez płytki wyż z nadmorza północnego, cały dzień będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Maksymalna temperatura dziś od około 19 stopni w pasie nadmorskim przez 21 stopni w Wolinie do 26 stopni w Szczecinie. Przez cały dzień dużo słońca, jutro znacznie cieplej. Temperatura w stolicy województwa znów może wzrosnąć do 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w Grodzie Kraka, w tramwaju na czworaka. O co chodzi, wyjaśnimy po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu w nagrodę za udział w dyskusji porannej nostalgicznej. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pięć po ósmej. Olivia Newton-John, John Travolta, zgrabny duet jak kawa i mleko, jak poranek i słońce.

0: Jak ustalili amerykańscy naukowcy, ten przebój Anity Lipnickiej skończył w tym roku 30 lat i nic na to się nie poradzi. Wszystko się może zdarzyć w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 8. A teraz zmieniamy temat. Gdybyście w Grodzie Kraka zauważyli w tramwaju jakiegoś człowieka na czworaka, to dajcie mu szansę, człowiekowi biednemu, bo to może być badacz.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego szukają ochotników do pobierania próbek mikrobiologicznych z krakowskich tramwajów i autobusów. Chcą przebadać mikroorganizmy żyjące w tamtejszej przestrzeni publicznej.
2: No, powiem z doświadczenia, że w krakowskiej komunikacji miejskiej życie kwitnie bujnie, ale bez pośpiechu i ekscytacji.
3: No, siedzimy, nic się nie dzieje, gadamy o niczym.
2: No, a teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. My do roboty, a w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Shaking Stevens jest 12 po 8.

0: którym wynaleźli płyty DVD i nawigację GPS. Szwedzi wynaleźli zespół Ace of Base. W 1993 nagrali oni właśnie ten przebój All That She Wants, który wam zagraliśmy we wtorek o poranku w Radiu Złote Przeboje, gdyż my, tak jak wy, kochamy lata 80. i 90., a jak nie kochacie, to się nie znamy.
1: Nie znamy się, nie znamy się. A co się robiło w wakacje w tych 80. i 90., jak nie było internetu, pamiętacie? To zadzwońcie pod numer 2244430, bo za 10 minut co najfajniejsze wspomnienia będzie złota kawa porannego programu w prezencie. Czekamy na was.
2: Autopromocja.
3: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest fresh. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana zastanawialiśmy się nostalgicznie, jak wyglądały kiedyś urlopy, wakacje z czasów, właśnie w czasach bez internetu. Dołączyliście do tych wspomnień i czas na podsumowanie.
2: Chodziliśmy z kolegami łowić ryby i łapaliśmy te ryby na rękach.
3: Ja pamiętam to, że po kilku dniach pobytu znało się już praktycznie połowę ludzi, jak nie więcej. Wieczorami organizowano wspólne spacery, ogniska, gry w karty, a nawet siatkówkę czy podchody.
4: Ja w dawnych czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, w wolnym czasie wyjeżdżałem do dziadków i zajmowałem się bardzo typowym zajęciem, a mianowicie zbieraniem stonki.
5: Przecież mieliśmy nasze grudniki, nasze kasprzaki i muzykę, cudowną muzykę lat 80. Główną, przynajmniej moją część na tych wakacjach, to pochłaniała muzyka. Nie można się było bez niej nudzić.
6: No jasne, i złotą kawę w prezencie wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż nam te lata 80. to do dzisiaj w duszy grają. Nie ma szansy, żeby się nudzić. Dziękujemy za wszystkie głosy, a jutro w przypadający dzień przytulania zapytamy was, co albo kogo byście chętnie przytulili.

0: okazało przy okazji tego przeboju, że Kanadyjczycy mają nie tylko drwali hokeistów, mają też raperów, takich śpiewających raperów jak ten Camaro, kanadyjski raper. A piosenka Fam Like You miała naprawdę wielki, wielki sukces 20 lat temu. Single dotarł na pierwsze miejsca list przebojów we Francji, w Belgii, w Szwajcarii. Oj. Naprawdę, fajnie się tego słuchać oby.
1: No jasne, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 19 minut 9, a tu nam się przypomniało, że Kanadyjczycy mają mundial, a Polska nie ma piłkarzy na mundialu. Ale może nie wracajmy do tego. Eddie Grant, bardzo fajnie, Baby Comeback, a później Fancy, jego Flames of Love. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.

0: mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
1: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
3: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Ostatni tydzień przed wakacjami wyspy Wolin i Uznam przygotowują się na najazd turystów. Wakacje otworzymy imprezami plenerowymi. W Świnoujściu kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu w centrum miasta. W piątek rozpoczną się Dni Morza. W Dziwnowie zaś w niedzielę będzie świętować Marynarka Wojenna.
16: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Sam Gavel, czyli dziewczyna ze Śródmieścia. No dobra partia, dobra, mieć mieszkanie w Śródmieściu, pozazdrościć. Billy Joel w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Piosenka, którą się dzisiaj żegnamy.
1: Żegnamy się, żegnają się chłopacy z mocnych przedmieść, taki dojeżdżający PKS-em do centrum, z baraku.
0: Tak jest.
1: Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Grubiewicz, dziękujemy.
0: Dzięki.
1: A uśmiechnięta przy mikrofonie zasiada ona, Gosia Kościelnik.
2: Tak, z uśmiechem żegnamy chłopaków z baraków do jutra. I teraz kobieta rządzi do 14, chociaż zaśpiewa Enrique w Radiu Złote Przeboje.

0: nie do 1000, tylko z 1980 roku do godziny 10 prawie dotarliśmy i za 3 minuty wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofast. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
7: Wiadomości z Wolina.
8: Ula Myszkinis. Rozpoczynamy od trzęsienia ziemi w Pogoni Szczecin. O szczegółach Mateusz Stanicki.
9: Tomasz Berg nie jest już pierwszym trenerem Porotowców. Został zwolniony. Na stanowisku ma zastąpić go znany hiszpański szkoleniowiec Oscar Garcia, do niedzieli związany z Ajaxem Amsterdam.
8: Duma Pomorza poprzedni sezon zakończyła na 9. miejscu tabeli Ekstraklasy. Wielkimi krokami zbliżają się Dni Morza w Świnoujściu. Już od jutra zamknięta będzie tam ulica Wybrzeże Władysława IV, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.
10: Proszę, nie jeździmy na pamięć. To jest także uwaga dla pasażerów komunikacji autobusowej, na przykład przystanek Port na Wybrzeżu Władysława IV, jego lokalizacja się zmieni, dlatego trzeba wziąć to pod uwagę, planując podróż.
8: A pozostając przy drogach i podróżach, możemy poprosić o skontrolowanie autobusu, którym na przykład nasze pociechy wyruszą na wakacyjny wypoczynek. W Świnoujściu odbywa się to na parkingu przy Kapitanacie Portu i przy ulicy Dworcowej 6, w Kamieniu Pomorskim, przy Wolińskiej 9, koło hali Mosir. To tyle, za godzinę zajrzymy do gminy Świeżno.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
8: Powoli szykujemy się do sezonu. Pogoda też powoli się poprawia. Dziś przez cały dzień na zachodniopomorskim niebie dużo słońca. Temperatura od około 18-19 stopni w pasie nadmorskim, przez 21 stopni w Wolinie do 26 stopni w Szczecinie. Łapmy witaminę D3, ale w godzinach południowych lepiej schować się w cieniu.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: O mamma mia, jaki to piękny dzień się nam teraz rozpościera przed nami, ten wtorek czerwcowy. I dzisiaj nigdzie nie powinno właściwie chyba ani padać, ani grzmieć. Przygotujemy się na te radości na następne dni. A teraz właśnie mamma mia, ja, Bogosia Kościelniak. Zapraszam.

Zbliżają się wakacje, a wyjazdy młodzieży do krajów bloku wschodniego w latach 80. łączyły oficjalną pracę fizyczną z drobnym, sprytnym handlem kieszonkowym. Polskie ochotnicze chówce pracy miały podpisane umowy z odpowiednikami w NRD, Czechosłowacji, ZSRR, a nawet Bułgarii i na Węgrzech. I taki nastolatek zgłaszał się tam, przechodził selekcję, oczywiście premiowane dobre zachowanie w szkole albo zaangażowanie w organizacjach młodzieżowych i wyjeżdżał na 3-4 tygodnie. Dziewczęta najczęściej pracowały przy zbiorach owoców i warzyw, chłopcy najczęściej w leśnictwie albo przy budowie dróg czy w fabrykach. Wypłatę dostawano w walucie kraju goszczącego, na przykład w markach niemieckich czy koronie czeskiej. Stawki, wiadomo, nie były wysokie, ale pozwalały młodemu człowiekowi na utrzymanie się i zakup lokalnych towarów, o których wtedy mogliśmy w Polsce tylko pomarzyć. I dziś, pracując i słuchając muzyki w radiu Złote Przeboje, powspominajmy naszą pierwszą pracę wakacyjną, bo może to właśnie były lata 80. Jaka była i czego nas nauczyła? 22 44 30. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Porozmawiajmy sobie, do 12 mamy czas. Jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła?

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

21 stycznia 2014 roku. To był ważny dzień dla wszystkich fanów Budki Suflera, bo na oficjalnym profilu facebookowym muzycy napisali, że pora kończyć i godnie pożegnać się z publicznością. Ten moment się wydawał wtedy idealny, bo akurat mijało równe 40 lat od wylansowania pierwszego przeboju Budki Snu o Dolinie. Amerykańskiego wokalisty Billa Withersa z polskim tekstem Adama Sikorskiego i ta piosenka właśnie stała się przepustką do wielkiej kariery zupełnie młodego i w sumie nieznanego wtedy przecież zespołu. Potem, po powrocie Budki Suflera z USA, gdzie Budka koncertowała na przełomie lat 80. i 90., w 93. roku płyta Cisza wyszła z bodaj najostrzejszym rockowym kawałkiem w karierze. Młode lwy. Ten numer jeszcze na chwilę odesłał fanów do lat 70., gdy Budka grywała właśnie takie mocne numery jak Memo Miastu na do widzenia i to jest zresztą tytuł książki biograficznej o tymże fantastycznym polskim zespole. 10.32, Radio Złote Przeboje i Fool's Garden teraz.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o Dniu Ojca.
3: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja, on lubi w technologię.
3: No lubi, lubi.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją. Do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek czerwcowy, nasze przedpołudnie trwa, a rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, pracując sobie i słuchając muzyki w Radiu Złote Przeboje, co nas łączy. Jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna? Powspominajmy, jaka była i no, czego nas nauczyła? Dzwonicie.
2: Moja pierwsza praca wakacyjna to była praca na korcie. Nauczyłem się po prostu dokładności i rzetelności w pracy. A miałem wtedy 13 lat.
3: Moja pierwsza praca w latach 80. jako nastolatek była państwowe gospodarstwo rolne. Pracowało się wtedy w polu przy bieleniu buraków albo sprzątaliśmy stajnie. Za około miesiąc pracy mogłem sobie wyjechać na tydzień pod namiot. Byłem wtedy bardzo szczęśliwym człowiekiem i to była moja pierwsza praca.
4: Tu Ada. Moją pierwszą wakacyjną pracą było sadzenie lasu. Dokładnie sosen. Po 25 groszy od sztuki. To nauczyło mnie bardzo dobrze gospodarowaniem i wykorzystywaniem każdej minuty, bo czas i jakość była ważna, bo można było bardzo dobrze zarobić, ale trzeba było się postarać.
1: 2244430. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością butelkę filtrującą tuż po 12 z limitowanej edycji. 2244430. Jaka była wasza pierwsza wakacyjna praca? I czy czegoś was nauczyła, jeśli tak, to czego?

0: Cash Dance i Genesis, rok 1992, a to radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., to najbardziej melodyjne. Za 3 minuty będzie godzina 11:00 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Duży wybór?
1: Jest.
0: Projekt?
1: Jest.
0: Szybka dostawa towaru?
1: Jest.
0: Wszystko jest.
1: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
0: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
1: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
0: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
1: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
0: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest fresh. Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
10: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
11: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
12: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
13: Wiadomości z Wolina.
14: Ula Myszkinis. 10 lat więzienia grozi posłowi PiS Dariuszowi Mateckiemu oskarżonemu m.in. o malwersacje finansowe czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Wczoraj w szczecińskim sądzie okręgowym ruszył jego proces. Nie przyznaje się do zarzutów.
15: Chcę pokazać, że miałem kompetencje do tego, żeby być zatrudnionym przy obsłudze mediów społecznościowych, że pracowałem w tych Lasach Państwowych.
14: Kolejna rozprawa jutro. Ze Szczecina wracamy do powiatu kamieńskiego. Wczoraj wójt gminy Świeżno podpisał umowę o dofinansowanie termomodernizacji zabytkowego pałacu w Gostyniu. Funkcjonuje tam przedszkole, żłobek, biblioteka, świetlica i placówka wsparcia dziennego. Gmina pozyskała 2 miliony złotych, dzięki którym możliwa będzie kompleksowa modernizacja obiektu. I jeszcze zajrzyjmy na plażę. Na tej w Międzywodziu już czuwają ratownicy, mówi ich szef Krzysztof Kozub.
16: Jesteśmy już w gotowości, pracujemy. Można się bezpiecznie kąpać, z tym, że poza terenem, na którym prowadzone są prace hydrotechniczne.
14: A przed nami upalne dni. Szczegółowa prognoza pogody już za chwilę.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Ciśnienie dość wysokie, po południu zacznie spadać, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych, na niebie dużo słońca, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia w Wolinie i regionie około 22 stopni Celsjusza. Idealna pogoda na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Jutro znacznie cieplej, na wyspach temperatura może wzrosnąć do 28 stopni Celsjusza, ale na niebie pojawi się więcej chmur.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
17: No a w niedzielę ma być 37 stopni w cieniu w wielu miejscach Polski. Także powoli się musimy już rozkręcać i przygotowywać. Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy o tym, jaka była nasza pierwsza wakacyjna praca i czego nas nauczyła, bo to ciekawe. Często przypadało to w latach 80. lub 90.
18: A teraz...
17: A teraz Eruption, Gosia Kościelniak, zapraszam.

teraz skoczymy sobie do lat 80. 1985 rok i Every Time You Go Away. Dzisiaj kojarzy się z wielkim przebojem lat 80., ale początkowo trudno w to uwierzyć, ale naprawdę mało kto zwracał uwagę na tę balladę. Przez kilka lat utwór pozostawał w cieniu innych przebojów i wszystko zmieniło się dopiero wtedy, kiedy własną wersję, no bo to jest cover, nagrał Paul Young. I to właśnie cover z 1985 roku uczynił z tej piosenki fenomen światowy. Wokalista początkowo też nie był przekonany do nagrania tej ballady, bo przygotowywany album miał bardziej mroczne brzmienie i prawie zrezygnował z tej piosenki, a decyzja o dodaniu jej do albumu The Secret of Association okazała się największym sukcesem w karierze Paula Younga. Nowa aranżacja nadała jej taki bardziej melancholijny charakter i lepiej pasowała, jak się okazało, do muzycznych trendów połowy lat 80. Małe decyzje, które zmieniają wszystko.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Raz, dwa, trzy, maj!

0: Robota, nie zając.
1: Wakacje niektórym się już zaczęły, a dla innych już tuż. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jaka była nasza pierwsza praca wakacyjna i czego nas nauczyła. Często to przypadało na lata 80. i 90. i cały czas dzwonicie.
2: Moją pierwszą wakacyjną pracą było w wannie rabarbaru. W słońcu, w upale, w ukropie rabarbaru. Rwało się rabarbar dosłownie z korzeniami, następnie odcinało się liść i kładło się tą laskę rabarbaru na jutowym worku. I tak przez cały dzień. Czego nauczyła mnie ta praca? Że trzeba mieć na głowie w słońcu kapelusz, że nie można pracować bez koszulki, ponieważ przez kolejny tydzień mama przykładała kefir. I czego jeszcze mnie nauczyła ta praca? Że każdą pracę trzeba szanować.
3: Cześć, moją pierwszą pracą w latach 80. była tak zwana spekulacja. Kupowaliśmy z kolegą nowość wtedy o płytę Lady Punk Ohyda w księgarni na ulicy Mikołowskiej w Katowicach, gdzie by się jej nikt nie spodziewał. Przechodziliśmy pod księgarnię na ulicy Młyńskiej, muzyczną księgarnię, i sprzedawaliśmy ją tam za dwukrotną cenę, dopóki nas milicja nie przeganiała, nie zaczęła przeganiać. Tak się to skończyło, ale zabawy było mnóstwo.
1: Zbieranie rabarbaru, niesamowite wspomnienie. No i ta spekulacja z płytami, dobrze, że was milicja złapała, to mam nadzieję, że wnioski zostały wyciągnięte. 2244 30. Jaka była wasza pierwsza praca wakacyjna i czego was nauczyła? Rozmawiamy sobie jeszcze do 12.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
5: Budowa przylądka Pomerania może być jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w historii Pomorza Zachodniego. Tak o terminalu kontenerowym w Świnoujściu mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
4: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
11: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.

Tak, ta piosenka w roku 84 podczas wakacji także nam towarzyszyła, bo to był wtedy gorący, gorący hit. Tekst One Night in Bangkok opowiada o nocnym życiu w stolicy Tajlandii, ale słowa, przypominam, zwróciły szczególną uwagę tamtejszych władz. Murray Head opisuje miasto, nazywając je zatłoczonym, zanieczyszczonym, a największy niesmak wśród Tajlandczyków wzbudził fragment dotyczący leżącego Buddy, który był dla nich szczególnie obraźliwy. I chociaż krytyka miasta była celowym takim zabiegiem stylistycznym, no to nie uszło to piosenkarzowi na sucho, bo w odpowiedzi na One Night in Bangkok tajlandzka organizacja komunikacji masowej zakazała jej publicznego śpiewania, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajlandzkiego społeczeństwa. No ale ten skandal, jak większość skandali, pomógł piosence stać się przebojem. Cissy Catch w radiu Złote Przeboje za 10.12.

0: Tak, spacer po Memphis w roku 91 na pewno wyglądał inaczej niż ten spacer wygląda dziś. Mark Cohen w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty będzie 12 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Już za godzinę to będą wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem i sprawdzimy sobie też prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wolina.
6: Ula Myszkinis. W szpitalu w Kamieniu Pomorskim zakończono remont. Nowa poradnia ginekologiczna na parterze jest już gotowa. Wydzielono gabinet przyjęć oraz osobny gabinet zabiegowy. Tymczasem w Świnoujściu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Szpitalem Miejskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie. Dzięki temu lekarze rezydenci będą mogli odbywać w świnoujskiej placówce 6-miesięczne staże. Pozostajemy w Świnoujściu. Miasto powoli będzie pozbywać się dorożek. O szczegółach Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych.
7: Odbyło się niedawno spotkanie właścicieli koni ze środowiskiem fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się ochroną zwierząt i jest taki pomysł na to, żeby ograniczyć dorożki w Świnoujściu. Rozpatrywane są różne scenariusze, jednym z nich jest to, żeby wygaszać licencje.
6: W tym roku w Świnoujściu wydano 7 licencji. To tyle. Ponownie usłyszymy się w Co jest grane tuż po 15:00. Ula Myszkinis, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
6: Z zachodu napływa do nas bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Robi się naprawdę wakacyjnie. Słaby wiatr i dużo słońca. Dziś temperatura na wyspach podskoczy do około 22 stopni Celsjusza, a jutro do 26, a nawet 28. To w głębi lądu. Coraz więcej plażowiczów, a nad ich bezpieczeństwem już czuwają ratownicy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: No i mamy już popołudnie wtorkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12:00, ale dzisiaj się nam woreczek ze wspomnieniami przepięknie rozwiązał, a mianowicie nasza pierwsza wakacyjna praca i często to przypadało właśnie na lata 80. i 90. i za kilka minut podsumujemy sobie wasze dzisiejsze wspomnienia. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczynamy tę godzinę z kombi.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pracując i słuchając muzyki wspólnie w Radiu Złote Przeboje wspominamy naszą pierwszą pracę wakacyjną. Jaka była i czego nas nauczyła?
2: Witam wszystkich, z tej strony Mateusz. Odnośnie mojej pierwszej wakacyjnej pracy, miałem 16 lat, był to rok 1996. Bardzo chciałem mieć rower górski, więc poszedłem do pracy do zakładu spawalniczo-śluserskiego. Tam zajmowałem się pomocnictwem, oczyszczaniem spawów. Efekt tego jest taki, że do dnia dzisiejszego robię różnego rodzaju fuchy spawalniczo-ślusarskie, ratując w ten sposób budżet domowy. A górala już dawno zajechałem. Pozdrawiam wszystkich.
3: Cześć, Grzegorz. Moim takim bardzo nietypowym zajęciem właśnie w latach 80. było, no cóż, zbieranie stonki. Było tego mnóstwo, a stonkę zbieraliśmy ręcznie. Każdy z nas miał buteleczkę i do tej buteleczki wrzucał stonkę. A nauczyła mnie ona ogromnej cierpliwości z uwagi na to, że zbieranie stonki to niekończąca się opowieść. Trzeba było mieć dużo cierpliwości, żeby codziennie ruszać w pole i tą stonkę zbierać i zbierać i zbierać.
1: Te stonki i zbieranie to była kultowa rzecz w tych latach, fakt. Legendarna wręcz. I zawsze się zastanawiałam, jak to właściwie wygląda. A to do buteleczki. Do buteleczki, panie stonki. No to butelka za butelkę, butelka filtrująca Radia Złote Przeboje dla ciebie, Grzegorz. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze super wspomnienia. A ponieważ telefonów było bardzo dużo i nie wszystkie się zmieściły, oczywiście, to pozwolę sobie jeszcze do nich za jakiś czas sięgnąć. Zostawiam je sobie. Pewnie już w wakacje wrócimy. A na razie Fame, Irene.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney+.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% pilo. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
14: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

wiele miłość jest w powietrzu, no pewnie między innymi dlatego, że dzisiaj jest 23 dzień czerwca, czyli przypominamy, dzień taty. W tym tygodniu w porannym programie w związku z tym mamy zabawę dotyczącą super taty, no bo każdy z nas ma inną odpowiedź na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do kogoś z Was, a zgłoszenia przez formularz na naszej stronie złoteprzeboje.pl można wysłać i do wygrania codziennie 500 zł. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata?

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.

tak, to był rok 81, gdy wszyscy szaleliśmy przy koncertach Shakina Stevensa, ale i w roku 2000, nie pamiętam, czy 13 czy 14 byłam na jego fantastycznym koncercie i rzeczywiście Shakin Stevens w doskonałej formie. Teraz przed nami Edyta Bartosiewicz, Skłamałam, z roku 1997, za 13 minut będzie godzina 13. Edyta piękne koncerty w tym roku gra z cyklu To jest mój sen. Ekskluzywne koncerty z Towarzyszeniem Orkiestry w prestiżowych, pięknych, doskonale brzmiących polskich salach. To jest Uczta dla Ducha. Rady Złote Przeboje.

0: śpiewała w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. No i prognoza pogody w Radiu Złote Przeboje dokładnie o 13.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Reklama. Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
14: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody. Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
15: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
14: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Załęskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załęskiemu Orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Załęskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. A Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
16: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
14: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
11: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40, ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat, kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
14: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Pogoda.
19: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, mnóstwo słońca i temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu, 25 w centrum do 28 na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 18 stopni, a wiatr słaby. Jutro goręcej.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: To piękne wtorkowe, czerwcowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 13:00. Przywitajmy się pytaniem, no, które właściwie zawsze było zadawane, jest zadawane i zadawane będzie, a mianowicie czymże jest miłość? What is love? I Hathaway, Gosia Kościelniak. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę.

Cindy Lopez, Just Want to Have Fun, a przed nami Bryan Adams, Cloud Number 9, czyli dziewiąta chmurka. Co oznacza, jeśli chodzi o wyrażenie, zwrot w siódmym niebie, który jest powszechnie znany we współczesnym języku, a pochodzi już z lat 30. XX wieku. W siódmym niebie po polsku, dziewiąta chmura. Po angielsku to znaczy to samo. To określenie nabrało bardziej sprecyzowanego znaczenia w latach 50. XX wieku, kiedy amerykańskie biuro meteorologiczne sklasyfikowało chmury, uznając tak zwaną chmurę dziewiątą, chmurę cumulonimbus, za najbardziej rzucającą się w oczy. Ta klasyfikacja przyczyniła się do utrwalenia tego określenia w języku potocznym. Ciekawe. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
0: Reklama.

Shania Twain w doskonałej formie w roku 97, ale również w roku 2026. Harry Styles w ramach swojej światowej trasy koncertowej Together Together zagra 6 koncertów w Londynie i to na stadionie. Gościem specjalnym tych wydarzeń będzie właśnie Shania Twain, kanadyjska artystka, której hit Man, I Feel Like a Woman przed chwilą w Radiu Złote Przeboje do dzisiaj rozgrzewa taneczne parkiety. Internauci są zachwyceni formą 60-letniej Shania Twain. Opublikowała ona wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym nie kryła ekscytacji z powodu występów u boku Harry'ego Stylesa. I to się dzieje teraz, a w Radiu Złote Przeboje Bonnie M.

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest. Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
17: Duży wybór?
18: Jest.
17: Projekt?
18: Jest.
17: Szybka dostawa towaru?
18: Jest.
17: Wszystko jest.
18: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
17: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
18: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
17: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
18: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
17: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
19: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
19: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
19: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając, nie ucieknie. Gawędziliśmy sobie do godziny 12 o naszych pierwszych wakacyjnych pracach. I jak się podzieliłam tym, podzieliłam się tym z Jerzym, to od razu wspomnienia się włączyła. Twoja pierwsza wakacyjna praca to była, jak miałeś kilkanaście lat?
1: Tak.
0: Byłeś młodzieńcem?
1: Tak, tak, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że jak z kumplami chcieliśmy pojechać na Mazury, to wszyscy od lewa do prawa najpierw przez miesiąc pracowali, a potem to wszystko przepuszczali. Natomiast jeszcze pamiętam taką wcześniejszą pracę, pomagałem mojemu wujkowi, który swoim żukiem objeżdżał wszystkie miejscowości nadmorskie. Jastarnia,

Real i Crazy w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 ostrzegać będziemy o tym, że do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Kiedy, gdzie zrobi się najupalniej? Powiemy za moment.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
3: Jest 23 czerwca. Mamy wtorek. Tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
4: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki. Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
5: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko. To kolejna odsłona jest eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
6: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
4: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
7: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
4: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu w okolicach Rzeszowa i Przemyśla, 27 stopni, 25-26 w okolicach Łodzi, 21 nad morzem, wtorek pogodny, nigdzie nie powinno padać.
8: Frank Farian był ojcem i to ojcem wielu wspaniałych muzycznych formacji takich jak Bonnie M, Milli Vanilli, La Bouche, czy właśnie tej, której w dniu ojca posłuchamy za chwilę. Jerzy Telesiński, zapraszam na No Mercy.

Wszyscy znali mojego tatę i go kochali. Poza domem był uosobieniem uroku. Wewnątrz jednak zawsze wydawał się być w złym humorze i wybuchał z powodu najgłupszych rzeczy. Traktował moją mamę bardzo źle, ale w dziwny sposób kochali się nawzajem. Wspominał swoje dzieciństwo, Boy George, który zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. No ale to dziwne nie jest, bo to ja mam dla was tutaj właśnie dzisiaj również największe przeboje lat 80. i 90. Zaśpiewał Irlandczyk, no to teraz zaśpiewają Szkoci. Swing.

0: wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w Auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, cztery na osobę. Idę tam, gdzie wszystko.

W Radiu Złote Przeboje Beyoncé, która właśnie wyjaśniła, dlaczego jej mąż, raper Jay-Z, postanowił pozbyć się dreadów i zaprezentować nowy styl afro. A wszystko z dzisiejszym świętem w tle. Artystka powiedziała, że w ten sposób chciał uczcić swojego ojca, który właśnie takie piękne afro nosił na głowie. No i takie są gwiazdy Radia Złote Przeboje.

0: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
2: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
3: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Bombay Dance Band w Radiu Złote Przeboje. Nazwa formacji pochodzącej z Hamburga nawiązuje do karaibskiej wyspy Santa Lucia. Właśnie w tym miejscu wokalista poznał swoją pierwszą żonę. Myślę, że wspólnym mianownikiem mojej muzyki jest karaibski stosunek do życia, opowiadał w wywiadzie. A skoro my za oknami mamy już pogodowe Karaiby, to proponuję właśnie taki stosunek do życia i luźne podejście do największych przebojów lat 80. i 90. do końca dnia w pracy co najmniej.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje wracają na naszą antenę po wiadomościach o 15, a w wiadomościach o 15 powiemy wam o bieszczadzkich misiach, które się przeprowadziły, a właściwie zostały przeprowadzone.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Budowa przylądka Pomerania może być jedną z najważniejszych inwestycji gospodarczych w historii Pomorza Zachodniego. Tak o terminalu kontenerowym w Świnoujściu mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
13: Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 23 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
14: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
15: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
14: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stać Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
16: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
17: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
16: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
14: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
18: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
14: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
19: Ula Myszkinis. Na początek zaglądamy do Dziwnowa. Zajęcia teatru domowego, które miały odbyć się w czwartek, zostały odwołane. Kolejne dopiero po wakacjach. Najkrótsza noc w roku już za nami, ale w Międzywodziu, w najbliższą sobotę, finał projektu Powitanie Lata w słowiańskim klimacie. Zaprasza przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fregata Dorota Galec.
20: Jest to przy ognisku, przy kiełbasce, taka ogólna biesiada. Bawimy się, tańczymy, śpiewamy, wypływamy na Zalew Kamieński i z naszymi żeglarzami puszczamy pianki. Zapraszamy wszystkich na Noc Świętojańską.
19: Sobota, godzina 17, Pirs przy ulicy Zatocznej. Wcześniej, bo już o 12:00, Powitanie Lata w Golczewie będzie się odbywać na stadionie i plaży miejskiej. Wśród atrakcji pokazy, konkurs kulinarny, gra terenowa i zabawa taneczna pod chmurką.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
13: 21 stopni w Trójmieście, 24 w Toruniu, 25 w Poznaniu i Łodzi, 26 w Warszawie i Zielonej Górze. Najcieplej do 28 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie. No i najważniejsze jest to, że nie będzie padać. Dzisiaj Dzień Ojca. Z tej okazji możecie u nas zgarnąć 500 zł. Jerzy Telesiński, przepis na tę kasę za chwilę. A teraz szczęśliwy ojciec rodziny, który czas dzieli porówno między Francję a Hiszpanię, gdzie ma wspaniałą letnią rezydencję. Kto to taki?

Podczas trasy promującej płytę Live Nina Persson, wokalistka The Cardigans, nieoczekiwanie stworzyła tę właśnie piosenkę, którą wam zagrałem. Okazuje się, że tekst do Loveful powstał na lotnisku, kiedy zespół czekał i doczekać się na samolot nie mógł. Peter Svensson chwycił za gitarę, zagrał doskonale znaną dzisiaj melodię. Po chwili wybrzmiały słowa: kochaj mnie, udawaj, że mnie kochasz. Tak to było.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
16: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
17: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
18: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Reklama.

Edyta Górniak w Radiu Złote Przeboje. Jej ojciec występował kiedyś w zespole Króla Cyganów i to po nim podobno pani Edyta odziedziczyła muzyczny talent. 500 zł z okazji Dnia Ojca. Do wygrania jest w tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje. Sprawa jest prosta, dlatego w wolnej chwili zajrzyjcie na złoteprzeboje.pl i już jutro rano, słuchając nas, zgarnijcie kasę. 500 zł czeka.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
1: Przypomnimy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
0: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To pewnie.

0: łopatki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Bonnie Tyler, If You Were a Woman w Radiu Złote Przeboje, w którym o tej porze zwykle raczej Tomek Brel się nie odzywa, chyba że się go weźmie, wyciągnie za uszy ze studia i się będzie pytało: Tomek, co dzisiaj po 18? Ja tak zrobiłem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No jak tak ładnie prosisz, to ja oczywiście mogę opowiedzieć. Słuchajcie, po godzinie 18 pojawi się historia z cyklu Nasza rodzima gwiazda spotyka gwiazdę światową. Ową światową gwiazdą jest Prince. A jak to było z tym spotkaniem i kto pojechał do Prince'a? Opowiem wszystko po 18.
0: Pięknie, no to niech będzie. Na rozgrzewkę The Most Beautiful Girl in the World i Prince już teraz, a Tomek Brel już na całego dzisiaj po 18.

The Corrs w Radiu Złote Przeboje i Breathless, ale nie tylko muzyką żyje człowiek, zresztą nie tylko muzyką żyją orangutany. O 16 w wiadomościach jedyne miejsce w Polsce, gdzie będzie można zobaczyć orangutany sumatrzańskie. Gdzie to jest? No, za chwilę wam powiemy.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama. Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 23 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
14: Upały w natarciu. W weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
15: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
16: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
14: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
17: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
14: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
10: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
14: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
19: Ula Myszkinis. W Świnoujściu Dni Morza rozpoczną sezon wakacyjny, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta.
20: W tym roku, podobnie jak w poprzednim, przynieśliśmy Dni Morza do centrum miasta, czyli na wybrzeże Władysława IV. Ruszamy już w piątek zabawą na scenie, która także stanie na Placu Rybaka. Bawimy się piątek, sobota, niedziela, czyli trzydniowy, można powiedzieć, karnawał morski.
19: A na scenie m.in. Golec Orkiestra, Enej, Grzegorz Chyży czy Velvet. Z kolei Świeżno będzie świętować 11 lipca. Dni Świeżna to dzień pełen atrakcji, koncertów i dobrej zabawy. Wszystko tradycyjnie na stadionie. Zapiszcie w kalendarzach. 11 lipca. I jeszcze zaglądamy do Międzyzdrojów. Miejska Biblioteka Publiczna zmienia godziny otwarcia. Od 1 lipca do końca sierpnia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 9 do 17.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Pogoda.
13: Wtorek bez deszczu. W całej Polsce najcieplej do 28 stopni. W Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, w Zielonej Górze i Warszawie 26, w Poznaniu i Łodzi 25 stopni, 24 w Toruniu, 21 w Trójmieście.
21: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Czerwiec w pełni, ale dlaczego właśnie teraz nie warto kupować moreli w ciemno? O 16.30 jeden szczegół na skórce, który zdradzi, czy zjemy pyszne, słodkie owoce, czy coś, co bardziej będzie przypominało gumę. Jerzy Telesiński, dzień dobry, smacznego i na zdrowie!

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Mam dla was zresztą same wspaniałe gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90., na przykład ten kolejny. O, pochodzenie nazwy zespołu Toto, który za chwilę zagram, przez długi czas było przedmiotem debaty, domysłów. Zresztą sam zespół podawał różne wersje w zależności od okazji i humoru. W każdym razie ostateczna, oficjalna wersja głosi, że Toto pochodzi od łacińskich słów in toto, co znaczy całościowy, wszechobecny. A znaczenie tego wyboru polegało na tym, że zespół łączył tak wiele gatunków muzycznych, tak wiele specjalizacji, że mógł robić i zresztą robił wszystko, co im się w muzyce spodobało.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
11: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
12: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
11: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: Shattered Dreams i Johnny Hayes Jazz w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na morele, ale uwaga, tylko te pyszne i słodkie.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Czerwiec to miesiąc, w którym pierwsze morele pojawiają się na targowiskach i w sklepach. Nie każda kryje w sobie słodki, soczysty miąższ. Wiele osób wybiera morele ze względu na ich pomarańczowy kolor, ale to błąd. Niektóre odmiany pozostają jaśniejsze, nawet w pełni dojrzałe, podczas gdy inne mogą znacząco się przebarwiać jeszcze zanim dojrzeją. Wygląd skórki i jej powierzchnia są o wiele ważniejsze. Dojrzałe morele mają miękką, aksamitną skórkę bez zielonych plamek wokół szypułki. Delikatnie ściskana morela nie powinna być ani twarda jak kamień, ale też nie za miękka. Twarde owoce są często mniej słodkie, a ich miąższ może być gumowaty. Przejrzałe morele natomiast łatwo się rozgniatają i szybko psują. Nieznaczna elastyczność skórki świadczy o tym, że w owocu zgromadziła się wystarczająca ilość cukru i miąższ będzie soczysty.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
15: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
16: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
17: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
4: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Marlon i Jackie Jackson, bracia, współzałożyciele legendarnej grupy The Jackson's Five, zapowiedzieli serię koncertów w Wielkiej Brytanii, które odbędą się jeszcze w tym roku. Ogłoszenie trasy pod szyldem Jackson's Five Live in Concert no pewnie nieprzypadkowo zbiega się w czasie z sukcesem kinowej biografii ich zmarłego brata Michaela. U mnie same największe przeboje lat 80. i 90.

0: Copacabana i Barry Manilow z myślą o tych, którzy wybierają się na jakieś fajne wakacje w ciepłe kraje. U nas też będzie upał, o tym powiemy o 17:00 i o tym, że złoty przed wakacjami trochę osłabł, ale jednak nie ma się czym przejmować też.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy

0: W jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
6: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
5: No racja, on lubi w technologię.
6: No lubi, lubi.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
11: Słuchacie nas we wtorek, jest 23 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań. Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
13: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
12: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
14: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
12: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
15: Widać właśnie właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
12: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
16: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
17: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
12: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Parasole się dzisiaj nie przydadzą, a jeśli chodzi o to, co dzieje się na termometrze, to zaczynamy w Trójmieście od 21 stopni, w Toruniu 24, w Warszawie, w Zielonej Górze 26, a najcieplej 27-28 stopni pokazują termometry w Lublinie, Rzeszowie i w Krakowie. Od chwili, kiedy tata Marty Wilde zabrał ją na jeden ze swoich koncertów, Kim wiedziała, że chce iść w jego ślady. Jerzy Telesiński, dzień dobry, niech święci się Dzień Ojca w rytm największych przebojów lat 80. i 90., których, jak słychać, bez tatusiów by nie było. Kim Wilde.

mieliśmy wystarczająco dużo piosenek, żeby zapełnić płytę, ale powiedzieliśmy wytwórni spoko, spoko, mamy piosenki, bez obaw. A między sobą usiedliśmy i doszliśmy do wniosku, dlaczego nie umieścić na płycie Cats in the Cradle. Tak naprawdę tylko jako wypełniacz. Zrobiliśmy to, no i wszystko potoczyło się błyskawicznie. Stacja radiowa w Teksasie zaczęła to puszczać. Od razu był numer jeden. Potem nakręciliśmy teledysk. Dostaliśmy trasę koncertową Ozziego i Motorheada. Mogliśmy podróżować po całym świecie. A ja nigdy nie myślałem nawet, że opuszczę Kalifornię, opowiadał wokalista zespołu.

0: programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem. Uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. She was born.

Steve Winwood szykuje się do jesiennej trasy koncertowej, niestety tylko po USA. Panie Stevie, no, zapraszamy do Europy. Słuchajcie, patrzę na zegarek. Pora taka, że już można odsapnąć chyba po całym dniu roboty, co? I poczuć trochę wolności, prawda? No, no to chłopcy z Placu Broni właśnie w tej sprawie teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
11: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści, a o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków Kamieńskich Madrygalistów.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa. Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Pogoda dziś kierowcom sprzyja. Burze i ulewy odpuściły. Mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
20: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Strangler, She Always the Sun w radiu Złote Przeboje, w którym, tak jak mówiliśmy, słońca ci u nas dostatek, upału zresztą też, dlatego gorąco witam Tomka Brela.

0: Kingston Town i pięknie rozkołysany zespół UB40. Sprawdzałem przed momentem, jaka jest pogoda w Kingston na Jamajce. 30 stopni, no więc bardzo podobnie do tej, jaka jest i u nas. Żeby nie było, że cudze chwalimy. Jaka jest pogoda dokładnie, to sprawdzimy za moment. Wcześniej wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote.

0: Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
4: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: To już prawie 18. Słuchacie Radia Złote Przewoje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Zerknijmy też na pewno do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22, o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z Nowozelandką Lulu Sun 6-7, 5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Susan Van Decki 6-1, 6-3.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda. Prognoza będzie wyjątkowo krótka, ale takie właśnie prognozy lubimy zdecydowanie najbardziej. W nocy pogodnie, choć lokalnie na północy może być mglisto. Temperatura od 8 stopni na Pomorzu, przez 12 w centrum do 14 na południu. Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach 23 stopnie na Suwalszczyźnie, 26 w centrum do nawet 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: No i to są takie temperatury, które lubimy zdecydowanie najbardziej. Swoją drogą ciekawe, jaka temperatura będzie pod koniec lipca w okolicach Lublina. No, na pewno atmosfera będzie gorąca. Koncert, jakiego jeszcze nie było, czyli Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. Unplugged. No i na pewno za chwilę podpowiem, jak zdobyć bilety na to wspaniałe wydarzenie. Zaczynamy w takim razie. Tomek Bryl, witajcie, zapraszam. Monika Brodka za chwilę, teraz Queen.

Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje pięknie. Jak tylko powiedziałem, że dzisiaj bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina, no to rozdzwoniły się telefony. Słuchajcie, już wyjaśniam w takim razie, jak zdobyć bilety na to niezwykłe wydarzenie. Zadanie będzie takie samo jak wczoraj, czyli tak, wyobrażamy sobie, że przeprowadzamy wywiad z Beatą Kozidrak, no i trzeba wymyślić oryginalne pytanie, jakie jej zadamy. Te najciekawsze, najbardziej intrygujące doczekają się nagrody. A koncert fantastyczny. Beata Kozidrak jeszcze nigdy nie występowała na Zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie doskonale znane przeboje, czy to Beaty Kozidrak, czy to zespołu Baim, ale w zupełnie innych aranżacjach. No, będzie ciekawie, to jest jeden z tych koncertów, na których trzeba po prostu być. Zapraszam w takim razie, nasza automatyczna sekretarka czeka. 22 44 30. Jedno, jedyne pytanie do Beaty Kozidrak, jakie byście jej zadali. Ale wybiorę te najciekawsze. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

To jest jeden z dwóch wielkich światowych hitów Limala. Drugi to oczywiście Too Shy Kajagoogoo. No i jak to zwykle bywa, z obiema piosenkami Limala związane są niezwykłe historie. Czyli tak, Too Shy, piosenka, która sprzedawała się przed laty w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy, ale dziennie. No i wiąże się z tym niezwykła historia, ponieważ to były czasy, kiedy piosenki kupowało się na płytach, no to twórczynia płyt musiała poprosić konkurencję o pomoc, ponieważ nie byli w stanie nadążyć, jeżeli chodzi o realizację zamówień. Druga, no to jest oczywiście piosenka Neverending Story, która doczekała się wielu różnych wersji, nawet w języku naszych południowych sąsiadów, proszę uprzejmie. No, coś raz usłyszało, tego się nie da odsłyszeć. Dobrze, Warius Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Uspokajam będzie po polsku.

Pięknie, Level 42 w Radiu Złote Przyboje. Pewnie niektórzy zastanawiają się, skąd nazwa tego zespołu, Level 42, czyli poziom 42. Już wyjaśniam, w książce Autostopem przez Galaktykę liczba 42 była ostateczną odpowiedzią na sens życia, wszechświat i całą resztę. No i jak wiemy doskonale, liczba 42 powróciła jakiś czas temu w serialu 1670 w drugim sezonie. Taką właśnie liczbą zakończyły się negocjacje pomiędzy Janem III Sobieskim a Turkami. Ale to pewnie przypadek.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Wypadek na trasie ekspresowej S7 i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco do 30 stopni.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
15: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.

Wojtka Suflera i takie tango w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski, pamiętam, opowiadał niezwykłe historie związane z innym wielkim przebojem Budki, w której wtedy śpiewał. Chodzi o piosenkę Twoje Radio. Otóż w trakcie nagrywania płyty okazało się, że materiału jest za mało, płyta jest za krótka, miała 30 kilka minut. No i panowie postanowili na szybko coś skomponować i tak w kilka minut dosłownie powstał kolejny wielki hit Budki Suflera, czyli Twoje Radio. No, czasami najlepsze rzeczy powstają absolutnie przypadkowo. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz Fiction Factory. No a skoro już wywołaliśmy do tablicy Krzysztofa Cugowskiego, to za moment przypomnimy sobie i powspominamy razem czasy, kiedy Krzysztof Cugowski postanowił wyjechać za

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że dzisiaj do tablicy wywołamy Krzysztofa Cugowskiego. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, co ciekawego robił w Stanach Zjednoczonych. No bo chyba znaczna część artystów próbowała działać właśnie za oceanem. Ale okazuje się, że no chyba podobnie jak z zespołem Ladybug, Krzysztofowi Cugowskiemu Stany Zjednoczone no nie do końca przypadły do gustu.
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok. To wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Teraz Mileo Farmer, a za kilkanaście minut sprawdzimy, co ciekawego, jeżeli chodzi o pogodę, która chyba wychodzi na prostą. Tej myśli się trzymajmy. Po 19:00 przypominam też bilety na koncert Beaty Kozidrak do Lublina. Tak, na zamku w Lublinie Beata Kozidrak wystąpi po raz pierwszy w życiu. 22:44:30, zadanie bardzo proste. Ciekawe, niezwykłe, intrygujące pytanie do Beaty Kozidrak. Jakie byście jej zadali? Te najciekawsze nagrodzenia.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu podpowiemy, kto może dostać dofinansowanie z funduszy unijnych.
2: Przypomnijmy, na jaką działalność przysługuje nam wsparcie.
3: I sprawdzimy, co trzeba zrobić, by dostać dofinansowanie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.

0: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
5: 19 właśnie minęła, wtorkowy wieczór przed nami, wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Dzisiaj przypominam do zdobycia bilety na koncert Beaty Kozidrak, która zresztą za chwilę zaśpiewa. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dzisiaj zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiący zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
6: Pogoda.
5: Jutro w dzień słonecznie, a na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tu około 20. Tak będzie jutro w nocy pogodnie, chociaż lokalnie na północy może być mglisto. Od 8 stopni na Pomorzu przez 12 w centrum do 14 na południu. No nie ma co narzekać, nie ma co kręcić nosem. Takie prognozy pogody lubimy chyba zdecydowanie najbardziej. 26-30 stopni, pięknie. No tylko nad samym morzem nieco chłodniej, 20. Dobrze, teraz prognoza muzyczna. Ta u nas zawsze dopisuje. Zespół Pet Shop Boys, pojawi się Cher. W planach jest też Beata Kozidrak. A teraz zespół, który w formie plakatu wisiał pewnie przed laty w co drugim nastoletnim pokoju. Modern Talking.

Taka Warszawa w Radiu Złote Przeboje pięknie. No, ciekawe, czy powstanie za niedługo piosenka pod tytułem Taki Lublin, Beaty Kozidrak. Moi drodzy, 31 lipca koncert, jakiego jeszcze nie było, Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na zamku w Lublinie, o czym podobno marzyła od dziecka. Niezwykły koncert, w czasie którego będzie można usłyszeć znane hity zespołu Baim i samej Beaty Kozidrak, ale w bardzo niezwykłych aranżacjach. Warto tam być. Zadanie bardzo proste, przypominam, jedno i jedyne pytanie, które zadalibyście Beacie Kozidrak w trakcie rozmowy albo w trakcie wywiadu. Jeszcze przed 20 na pewno nagrodzę biletami najciekawszą waszą propozycję. Zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30, to numer do mnie. Teraz Bruce Springsteen w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę nasz nieformalny cykl pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę.

0: zespół Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Cher, no a ja obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejny odcinek naszego nieformalnego cyklu pod tytułem Gwiazda spotyka jeszcze większą gwiazdę zagraniczną. Paweł Rurak-Sokal z zespołu Blue Cafe od zawsze był wielkim fanem Prince'a. No i zdarzyło się, że kiedyś o mało co się nie spotkali.
1: Kiedyś Blue Cafe pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Prince'em. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, ja mówię, zwariowali. Słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks. Siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej. No oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, i tak dalej. Księciu, to... niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał i to było takie moje spotkanie, takie metafizyczne właśnie z Prince'em.
0: No, strach pomyśleć, co by było, gdyby udało się Prince'a spotkać. Dobrze, Cher teraz w Radiu Złote Przeboje. Proszę bardzo.

Zawsze kiedy słyszę Stonesów, przypomina mi się, jak to Muniek Staszczyk z zespołu Tilaf opowiadał, jak to pojawił się na jednym z pierwszych koncertów zagranicznych, na który pojechał z kolegami. No i to właśnie był Rolling Stones w Berlinie. I Muńkowi Staszczykowi zdarzyło się to, co chyba każdemu z nas zdarza się od czasu do czasu, czyli przez chwilę nie wierzył w to, co dzieje się wokół niego. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje, na pewno jeszcze przed 20 będą bilety na koncert Beaty Kozidrak. Koncert Unplugged na Zamku w Lublinie 31 lipca. To jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Pięknie, Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. Aż trudno uwierzyć, że to było 26 lat temu. It's My Life. Zdawać by się mogło, że nie tak dawno głosowaliśmy na ten utwór na różnych listach przebojów, a to proszę bardzo, to było ćwierć wieku temu. Skoro już sobie tak podróżujemy w czasoprzestrzeni, to teraz powędrujemy do 1968 roku. Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje to już teraz, a za kilka minut to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak po raz pierwszy w życiu zaśpiewa na zamku w Lublinie. No i warto tam być.

0: Jeżeli dobrze pamiętam, to Cher koncertowała w naszym kraju dość dawno, to był chyba rok 2011. Dobrze, skoro o koncertach mowa, to wielkimi krokami zbliża się wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Pierwszy raz w życiu Beata Kozidrak zaśpiewa na zamku w Lublinie. Koncert Unplugged, w czasie którego usłyszycie niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów Beaty Kozidrak i zespołu Baim. Obiecałem bilety na to niezwykłe wydarzenie, no i proszę bardzo, zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak w trakcie wywiadu radiowego. Tak, zbieramy wszystkie wasze pytania i w końcu je zadamy Beacie Kozidrak. No i powiem szczerze, najbardziej do gustu przypadło mi takie oto pytanie.
1: Cześć, to Robert. Mam takie pytanie do pani Beaty Kozidrak, bo jakbym był dziennikarzem, bym się zapytał, czy zjadłaby ze mną taką tartę szpilakową właśnie mego wymysłu i przepisu mojej babci, po prostu czy w kuchni by pomogła raz mi ją przygotować i ze smakiem zjeść ją przy dobrej kawie. Pozdrawiam, Robert.
0: No, odważnie, przez żołądek do serca, a tak swoją drogą, no to też bardzo sprytnie. Pytanie zaczyna się od słów, czy zjadłaby pani, a potem zapraszamy się do kuchni. No dobrze, posyłam bilety w takim razie. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też będę miał dla was zadanie, no i też będą bilety.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą

0: stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
2: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
1: No racja, on lubi w technologię.
2: No lubi, lubi.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

20 już za nami, a przed nami pewnego razu w muzyce, czyli nasze niezwykłe muzyczne opowieści, które snujemy razem z gwiazdami. Dzisiaj artystka, która na muzycznej scenie jest od zawsze. Po pamiętnym festiwalu w Opolu właściwie z dnia na dzień stała się popularna i rozpoznawalna. I tak jest do dzisiaj. Trzecie pokolenie fanów bardzo chętnie chodzi na koncerty, czy to solowe Beaty Kozidrak, czy też zespołowe. Beata Kozidrak, jakiej nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj wspaniała Beata Kozidrak, która przyszła na świat 4 maja roku 1960 w Lublinie. No i czy ktoś wyobraża sobie polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Nie ma wody na pustyni albo Józek, nie daruje ci tej nocy?

0: Ale muzyczna historia zaczyna się w Opolu, kiedy to po koncercie debiutów z dnia na dzień stała się mega popularna i rozpoznawalna.
1: Tak, to jest miłe w ogóle, że to Opole zostało tak przez ludzi zapamiętane. Ja naprawdę nie przypuszczałam. Oczywiście w ogóle, cóż, no to się stało nagle. Wiedziałam, że ta piosenka się podoba, ale że w ogóle ten moment, w którym wyszliśmy na scenę, wtedy w Opolu, był tak spektakularny dla ludzi, że ludzie to zapamiętali, jak byłam ubrana. Z każdą moją odsłoną to było rozpoznawalne, drapieżne, tak, kobiece, a jednocześnie z charakterem. I za każdym razem, i to mężczyźni zawsze mówią, a była pani ubrana tak i tak wtedy. Myślę sobie, Boże, ja rozumiem kobiety, ale faceci, no, to jest ciekawe.
0: No właśnie, pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie ta kompozycja. Piechotą do lata.
2: Znów przyjdzie ma.
0: Gdyby powstała lista najważniejszych przebojów zespołu Baim, to na pewno ten utwór by się na niej znalazł.
1: Oczywiście Piechotą do lata, nasz pierwszy wielki przebój. To była ta pierwsza piosenka, pierwsza, ukochana, takie pierwsze dziecko. Jeszcze może niedoskonały aż tak, no ale jaki hit, po prostu jaki hit. Mój brat, jeszcze mieszkałam u rodziców w domu, przyszedł do pokoju z gitarą i mówi: mała, bo tak do mnie zawsze się zwracał, ja byłam najmłodsza w rodzinie. Mała, wiesz, tutaj mam taki pomysł, posłuchaj, zagrał mi dźwięki i pomysł przyszedł do głowy i tak powstała piosenka. Później oczywiście powstał zespół Baim. Istnieliśmy 2 miesiące, pojechaliśmy do Opola w 78 roku. Piosenka otrzymała tam drugą nagrodę w kategorii debiutów i tak to się wszystko zaczęło. Bisowałam tę piosenkę.
3: Drogi Baimie, kochani, nie odchodźcie jeszcze, bo ja wiem, że tu bez bisów się nie obędzie. Przy okazji wszyscy nauczymy się piosenki do lata. No więc do lata.
1: Czułam, że to jest właśnie moje miejsce, że ja tu się świetnie czuję na scenie i to jest moje przeznaczenie. To jest ta chwila, na którą czekałam, chociaż byłam jeszcze bardzo młoda, ale zawsze marzyłam, żeby śpiewać, więc czułam, jak spełniają się moje marzenia. My już grając na jakichś tam przeglądach, bo wtedy takie były takie przeglądy muzyczne, pamiętam, to było w Świdniku, kiedy zagraliśmy dwie piosenki nasze, pamiętam Piechotą do lata i Rano, dla publiczności, która w ogóle pierwszy raz nas na oczy widziała i słyszała, zauważyłam, że drugi refren, a oni śpiewają już to. Więc to niebywała sprawa. Zauważyłam, że te piosenki łatwo docierają do ludzi, po prostu. I kiedy już zaśpiewaliśmy to w Opolu, to na próbach już ludzie po prostu to śpiewali.
3: Dziękujemy, gratulujemy. Piosenkę będziemy śpiewać przez całe lato, żeby tylko pogoda była.
1: Ta piosenka już stała się tam bardzo popularna, więc można, no po prostu można. I o tym myśleliśmy. Nie o tym, żeby się stać sławnym za chwilę, prawda, już teraz, tylko po prostu, no, wyjść na scenę, zaśpiewać, poczuć tą adrenalinę. No i czuję ją do tej pory. To się nic nie zmieniło. Jeśli chodzi o wykonywanie na scenie mojej pracy, tu się nic akurat nie zmieniło. Zawsze towarzyszy mi ta adrenalina.
0: Piosenkę mieliśmy śpiewać całe lato, a śpiewamy całe lata. No i tak rodzą się rzeczy ponadczasowe. Beata Kozidrak, ponad 40 lat na scenie, wciąż w doskonałej formie. Czy jest na to jakiś sposób?
1: Jezu, no ja bym... No, ja widziałam wiele w życiu, naprawdę. Widziałam ludzi, którzy imprezowali, muzyków, którzy imprezowali i już ich nie ma. Ja jestem z gatunku takich artystów, mogę powiedzieć, którzy nie chcą odrywać tych kuponów od swojej popularności, bo mogłabym. Tych piosenek, ktoś obliczył, przebojów mam sto, ileś tam już, ja tego nie liczę.
0: No i pewnie historię kilku z nich dzisiaj w Radiu Złote Przeboje usłyszycie.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli artystka, która jest na muzycznej scenie już ponad 40 lat. Ale co ciekawe, Beata Kozidrak oglądać się za siebie chyba raczej nie lubi.
2: Te lata po prostu, oczywiście, że to jest w moim sercu, to cała historia nasza, moja, ale ja żyję po prostu dniem dzisiejszym i tym, co mnie ma spotkać jeszcze, co ma rozpalić dalej moje życie, bo tak mogę powiedzieć. Z każdą moją płytą nową, z każdym wydarzeniem koncertowym, ja się dalej rozwijam. Jakoś nie chce mi się wracać do tamtych lat. Nie wiem, nie umiem tego powiedzieć. To nie znaczy, że się wstydzę, nie, bo robiłam to, co wtedy potrafiłam robić.
1: I to jak? Ale na takich przebojach jak Nie ma wody na pustyni, czy też Piechotą do lata wychowały się już 3 pokolenia fanów. Nie mówiąc już o pewnej tajemniczej postaci, o którą fani pytają do dzisiaj. Kim jest Józek?
3: Mega mnóstwo razy ciągle mnie pyta, kim jest Beata, ale powiedz, pani Beato, kim był ten Józek? A ja powiem, nie pamiętam. Oczywiście, mam prawo powiedzieć, że nie pamiętam, kim był ten Józek. A poza tym, nie mówmy o tym Józku. Mieliśmy trochę problemów z tym Józkiem, bo pod koniec stanu wojennego zaproszono nas na koncert do Politechniki Warszawskiej i zamiast wers Józek nie daruje ci tej nocy, studenci zaśpiewali Wojtek nie daruje ci tej nocy. No później przyszło do nas pismo, że w związku z takim zachowaniem na koncercie nie mieliśmy możliwości grania koncertów w stołecznym mieście Warszawa przez okres 2 lat. Autentycznie jeszcze do tej pory mam to pismo. Ja tylko się dziwiłam, ileż to powstało artykułów w tamtych czasach na temat, kim był ten Józek. To były rozprawki polityczne, mnóstwo artykułów na temat tej piosenki, właśnie tego tekstu. Po prostu ludzie pokochali ten utwór i domagają się go również dzisiaj.
1: Dzisiaj pewnie tylko najwierniejsi fani, no i sama Beata Kozidrak. Pamiętasz, że za młodu uczęszczała na lekcje baletu.
2: Balet był w centrum Lublina, rodzice przenieśliśmy się w inne rejony Lublina. To było bardzo daleko, nie miał mnie wtedy jeszcze tata, nie miał samochodu, nie miał mnie kto pochodzić. To było za daleko, byłam za mała. Ale taniec zawsze w moim sercu ma jakby te korzenie i uwielbiam patrzeć, jak tańczą. Sama też lubię tańczyć, o czym mówiłam na kupie. Ale to mi dało coś takiego poczucia rytmu. Tam się zaczęłam uczyć gry na skrzypcach właśnie podczas tych zajęć również rytmicznych. Gdzieś tam dotarło do mnie, właściwie do rodziców, że mam absolutny słuch i dobrze by było zapisać mnie na zajęcia właśnie muzyczne. No i tak moi rodzice zrobili. Tak jak mówię, to trwało 6 lat, to moja przygoda z baletem, ale fajnie, bo teraz wiem, co ze sobą zrobić na scenie.
1: Tyle, jeżeli chodzi o słuch, a co ze śpiewem? No, śpiewu Beata Kozidrak musiała się uczyć sama.
2: No nie było, nic nie było, więc ja miałam możliwości chodzenia na koncerty, nie wiem, grup rockowych, albo takich bardziej zespołów blues rockowych, jazzowych i tak dalej, po prostu poszerzania swojej wiedzy muzycznej i nie tylko artystycznej. I zauważyłam, że oni inaczej śpiewają, skąd ten dźwięk się bierze, tak? On jest taki niski, mocny. No oczywiście zaczęłam ćwiczyć, pomyślałam sobie, że to właśnie przepona, prawda, musi pracować i ten dźwięk utrzymuje dość długo i on jest bardzo mocny, to moglibyście Państwo posłuchać na przykład piosenki Szklanka Wody, te góry moje, to są właśnie śpiewane z przepony, no ja się tego nauczyłam. Nikt tego nie uczył w Polsce.

0: Beata Kozidrak, kiedyś przyznała, że jeżeli chodzi o śpiewanie, bywa bardzo zachłanna.
1: Ja nie zapomnę, jak kiedyś przesłuchałam jakiś swój koncert. Powiem, przesłuchałam, bo już nie chodziło mi o wizję, tylko przesłuchałam i pomyślałam sobie, Boże, przecież to gra po prostu gitarzysta, a ja razem z nim jakby śpiewam jego solówkę. Po prostu nie daję moim muzykom się rozegrać. Zaśpiewałabym, tak, śpiewam za dużo, za dużo. I zaczęłam o tym myśleć, że jednak trzeba mieć tą kulturę muzyczną, żeby dać pograć innym muzykom po prostu i się zastanowić nad tym, no nie przesadzaj, dziewczyno, tak, że po prostu trzeba to wszystko jakoś tak, nie w każdej piosence trzeba pokazywać moc swojego głosu. Właśnie trzeba czasami się wyciszyć, żeby później pokazać po prostu klasę swoją. No ale to też ja tego się uczyłam sama, tak? Nikt tego nie uczył. Musiałam się tego nauczyć na koncertach, przesłuchując swoje koncerty, dochodząc do pewnych wniosków. No, byłam bardzo młoda i zależało mi na tym, żeby pokazać jakby z siebie z takiej strony, że mogę tak, że mam tak bogatą możliwość po prostu śpiewania. No, nie wiem, jak to określić, ale później rzeczywiście stonowałam i myślę, że to o to właśnie chodzi. Nie muszę już nikomu nic udowadniać, prawda? Każdy wie, że potrafię być zadziorna i ta moc mojego głosu nie słabnie.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.

0: jednego razu w muzyce.
1: Beata Kozidrak, czyli ponad 40 lat historii polskiej muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić wspomnianą polską muzykę bez takich przebojów jak na przykład Biała Armia.
2: To twoja flaga, nasz młody przyjacielu, nie musisz kochać jej barw.
1: Ale muzyczna historia zaczęła się zdecydowanie wcześniej.
3: Kiedy wybrałam liceum, dostałam się do mojego ukochanego liceum Unii Lubelskiej, Trójeczka. I tam zobaczyłam chłopaka na korytarzu, czyli jest tu absolutna, stuprocentowa kobieta ze mnie w tym momencie tutaj wyszła. Zobaczyłam chłopaka, strasznie mi się spodobał. Okazało się, że on gra na gitarze w szkolnym zespole i kiedyś wiedziałam, że trwają jakieś tam próby. Poszłam na tą próbę, powiedziałam, że może by mnie przesłuchali, bo ja chyba mam słuch, trochę śpiewam, więc po prostu i rzeczywiście tak się stało. Zaczęłam śpiewać razem z nimi. Jakieś pierwsze akademie, pierwsze występy. Okazało się, że gdzieś tym głosem docieram do ludzi. Zobaczyłam radość w ich oczach, kiedy śpiewałam, i jakieś zainteresowanie, więc no i oczywiście zaczęłam się spotykać z tym gitarzystą. I później, mój brat mnie nawiedzał cały czas z gitarą. Zresztą samouk. Ja również, jeśli chodzi o wokal, to jestem samoukiem. Jarek mnie nachodził i brzdąkał mi ciągle po prostu popołudniami, kiedy przychodziłam ze szkoły do domu i jakieś tam grał melodie i tak dalej, więc zaczęłam coś pisać. On był na studiach, ja jeszcze nie. Ale stworzyliśmy jakby taki mini recital, zaczęliśmy grać pierwsze jakieś takie występy dla studentów przede wszystkim. Ja nie studentka, ale dla studentów jeszcze wtedy śpiewałam. No i to mnie zaczęło po prostu jakoś tak dawać mi taką fajną energię i pomyślałam sobie, czemu nie, no spróbuję, jest fajnie.
1: Zresztą fani od dawna są tego samego zdania. Koncerty Beaty Kozidrak od lat nie mogą się odbyć, zwłaszcza bez jednej piosenki.
3: Biała Armia. Ktoś mi powiedział, że kiedy słyszy tę piosenkę w radiu, to dostaje takiego przepływu energii. I to jest chyba coś niebywałego, bo gramy ją 30 chyba lat. Za każdym razem, kiedy wykonuję tę piosenkę lub słyszę w radiu, doznaję czegoś podobnego, czyli taki ładunek pozytywnej energii. Kiedy jest gorszy dzień, to wtedy chce mi się wstać, chce mi się działać, a kiedy jest piękne słońce, to wiem, że spotka mnie coś wyjątkowego. Uwielbiam tę piosenkę śpiewać dla was na każdym koncercie. Jest to też ważne, moment, w którym piosenka powstaje, czyli powstaje melodia, aranżacja, i ja najpierw śpiewam sobie w języku, dajmy na to, jakimś tam, czyli po prostu po norwesku, jak to mówią w branży, coś tam śpiewam. Pamiętam ten moment, kiedy mieliśmy próbę w Lublinie i kiedy już miałam gotowy tekst, nie zapomnę tego, przyszłam, chłopcy zagrali, a ja zaśpiewałam "To twoja flaga". I nie zapomnę po prostu tych twarzy chłopaków, prawda, zadowolonych i po prostu w takim fajnym szoku, że taki ostry, fajny tekst, jak na te czasy oczywiście, strasznie pasuje do tej melodii, więc właśnie o to chodzi w piosenkach, żeby tekst był bardzo blisko muzyki, żeby był jakby jednym ciałem. Muzyka jest, ja tak mówię, określam, muzyka jest ciałem, a tekst jest duszą. Najpierw powstała, nie zapomnę, początek zwrotki, "To twoja flaga", bo wszyscy byliśmy świadomi pewnych zmian.
4: Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
3: To, co się dzieje obok nas, jest dla nas, zwłaszcza dla artystów, bardzo istotne. Jesteśmy bardzo wrażliwymi ludźmi i to, co nas otacza, czy to, co nas spotyka, to, co przeżywamy, o tym wszystkim możecie później po prostu posłuchać, no dokładnie. No, gdzieś tam to wszystko jest zapisane w naszych piosenkach. Z tą piosenką właśnie weszliśmy w nową Polskę w lata 90., więc nie tylko dla nas była ważna, ale mam nadzieję, że dla was również.
1: Z piosenką Biała Armia weszliśmy w nową Polskę, jak to powiedziała Beata Kozidrak, ale kiedyś rozmawialiśmy o czasach zamierzchłych i choć Beata Kozidrak oglądać się za siebie nie lubi, to jednak nie zamierza się odcinać od czasów PRL-u.
3: Jakby nie patrzeć na to, co się działo w latach 80., to te lata wykreowały wielkie osobowości. My tworzyliśmy, chcąc coś przemycić, prawda, to nam dodawało tej siły, a jednocześnie tworzyło w nas tą siłę właśnie, którą później widzieliście na koncertach. Te nazwiska i te zespoły, które są do tej pory. I to są niepowtarzalne osobowości. My nie mieliśmy się na kim wzorować właściwie, prawda? Ja Led Zeppelin słuchałam najpierw, a później dopiero zobaczyłam, jak oni wyglądają. Co jeszcze oczywiście dodało tutaj wielkiego smaku, bo jak zobaczyłam Roberta Planta w tych włosach kręconych, bez koszulki, tylko w spodniach, po prostu przystojniaka takiego fantastycznego, jeszcze po prostu tak śpiewał, to ja myślę sobie, no to jest koniec świata. Także to my musieliśmy tworzyć siebie, ale nie wzorowaliśmy się na nim. Nie było kogoś tak jak teraz, prawda? No śpiewasz tak czy tak, wyglądasz podobnie do tej, no to może w tym kierunku, prawda? Bo ona się dobrze sprzedała. Kasa.
1: Beata Kozidrak, to nie koniec naszej dzisiejszej opowieści. Za chwilę wracamy.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Jak to ktoś policzył, Beata Kozidrak i zespół Baim mają grubo ponad 100 wielkich przebojów. No i pewnie dlatego na koncercie trudno się zdecydować, co zagrać. A Beata Kozidrak przyznaje, że mimo upływu lat koncertować po prostu uwielbia.
2: Scena to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
1: Jak przyznała sama Beata Kozidrak, jest wokalnym samoukiem, no ale uczyła się słuchając najlepszych.
3: Freddie Mercury, Robert Plant, nie wiem, Tina Turner, no po prostu tych wokalistów, Nina Hagen wtedy, która dysponowała wielkim głosem i manipulowała nim jak chciała, i dla mnie to były wzorce wokalistyki w ogóle. Co można zrobić z głosem, jak można zaczarować po prostu, co można wydobyć. Wiedziałam, że owszem, potrafię śpiewać wysoko, te rejestry górne, ale te doły mnie pociągały najbardziej, zwłaszcza kiedy słuchałam właśnie tych czarnych wokalistów, mogę tak powiedzieć, wokalistki w ogóle. Kiedy po raz pierwszy polecieliśmy do Stanów i mogłam posłuchać, nawet w kościele po prostu, ja byłam zafascynowana po prostu, jak oni śpiewają po prostu. Pomyślałam sobie, że ta góra jest fajnie, tylko właśnie te doły, muszę popracować nad tymi dołami. No ale grając już pierwsze koncerty i coraz więcej tych koncertów, poszerzałam sobie tą możliwość technicznie po prostu, żeby móc jakby osiągać te niższe rejestry. No i tak się stało, to po prostu doświadczenie. Poza tym właśnie o tym zawsze mówiłam, że te pierwsze moje wyjazdy, nasze wyjazdy do Stanów nauczyły mnie w ogóle, no, u nas nie było MTV wtedy, prawda? Nie było możliwości pójścia na normalny koncert grup rockowych, wokalistów, którzy śpiewali inaczej niż nasi wokaliści.
1: Kiedy w naszym kraju pojawiło się wspomniane MTV, a były to wakacje roku 2000, Beata Kozidrak była już po premierze swojej solowej płyty, również, jak się okazało, pełnej wielkich przebojów, choćby Siedzę i myślę.
4: Siedzę i siedzę, myślę i myślę, czego naprawdę ci brak.
1: Ale piosenki, które mówiły o samej Beacie Kozidrak, powstawały już dużo, dużo wcześniej. Choćby piosenka Ja.
2: Piosenka Ja. No po prostu ta piosenka jest o mnie. Może o kilku jeszcze takich kobietach jak ja, a może o wielu kobietach. Ja myślę, że każdy z nas jednak w pewnym momencie powinien zaakceptować swoje wady, zalety. Tak naprawdę każdy z nas jest inny, ale nie ma sensu się upodobniać do kogoś innego. Trzeba odkryć w sobie to, co jest piękne w nas samych. Ja myślę, że to był taki moment w moim życiu, w którym pogodziłam się z tym, że mam trochę za dużo piegów, może nos mógłby być trochę mniejszy, że mogłabym być tak z 5 centymetrów wyższa, no i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam się sobie podobać z takim bagażem doświadczeń, jaki miałam, z tymi wadami, które miałam. I myślę, że również zdałam sobie sprawę, że mam talent w postaci swojego głosu, który jest dla mnie wielkim skarbem. I zawsze tak jak sobie mówiłam, nie wszystko można mieć, ale najważniejsze, że coś tam się ma. Coś, dzięki czemu, dzięki mojemu głosowi mogę nie tylko sobie sprawiać przyjemność, ale również wielu słuchaczom, na przykład w Radiu Złote Przeboje.
1: I to była prawdziwa przyjemność. Prócz śpiewania, Beata Kozidrak objawiła jakiś czas temu kolejny swój talent, a mianowicie talent pisarski. Książka biograficzna, której podejrzewam nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Książka, która powstała w samym środku pandemii, jak kiedyś przyznała Beata Kozidrak, trochę z nudów.
2: Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, nie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys kiedyś mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać i siadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no te teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Ale pierwsze takie, wiesz, powiedzmy pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
1: No i tak powstała książka, której pewnie nawet najwięksi fani się nie spodziewali. Beata, gorąca krew. Nikt pewnie też się nie spodziewał, że zespół BAIM, który powstał w latach gospodarki centralnie sterowanej, po 4 dekadach będzie wciąż na topie. Tym bardziej, że przecież wiele zespołów, które powstały w tamtych czasach, dawno się rozpadło. Czy zespół BAIM miał szczęście?
2: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo czas tego przejścia. Przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, to mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka
1: ministerialna.
2: Tak, ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że się potrafić śpiewać po prostu. Nie wiem, no, takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać 3 koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, wiesz, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu BAIM, Andrzej Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadło, a my byliśmy. Szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu.
1: Jak to powiedziała Beata Kozidrak, trzeba odkryć w sobie to, co dobre. No dzisiaj odkrywaliśmy Beatę Kozidrak, chociaż pewnie jak każda kobieta pozostanie bardzo tajemnicza.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Już 27 czerwca świętujemy 55-lecie kamieńskich madrygalistów. To będzie dzień muzyki, wspomnień i wzruszeń. O 12 w auli SP1 przy Placu Katedralnym 5 inauguracja. O 13.30 w Muzeum Ziemi Kamieńskiej otwarcie wystawy Kamieńscy Madrygaliści. A o 15 w restauracji Psoni przy ulicy Kopernika 12 spotkanie wspomnieniowe. Zapraszamy 27 czerwca dawnych członków i sympatyków kamieńskich madrygalistów.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: 55 lat to zacny jubileusz. Tyle właśnie minęło od chwili, kiedy w Kamieniu Pomorskim powstał zespół muzyki dawnej Kamieńscy Madrygaliści. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysty zjazd członków zespołu. Otwarta zostanie także wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej. Pierwszym dyrygentem Kamieńskich Madrygalistów był nauczyciel muzyki Tadeusz Pawłowski. Po kilku latach zespół zaczęła prowadzić Ewa Kowalska-Jakubiec. Miałam przyjemność porozmawiać z panią Ewą na temat historii zespołu i podpytać, czy może przypadkiem chór zostanie reaktywowany. Ula Myszkinis, witam i zapraszam do wysłuchania rozmowy.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Jak to się zaczęło? Kto wpadł na pomysł, aby taki zespół stworzyć?
2: W 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim muzyki uczył pan magister Tadeusz Pawłowski. I tak się złożyło, że w tym czasie była stworzona jedna klasa tylko męska. I kiedy pewnego razu pan Tadeusz Pawłowski zaczął lekcję w taki przyjemny sposób, ale od muzyki dawnej, młodzież słuchała psalmu Kleszczmy rękoma i wpadli chłopcy na pomysł, że bardzo im się ten utwór podoba. Czy nie moglibyśmy go zaśpiewać? No oczywiście pan nauczyciel, pan Tadeusz Pawłowski chętnie przyjął tą propozycję. Spodobało się to chłopcom, ale skoro im się spodobało, dopisał głosy i zaśpiewali, spróbowali to zaśpiewać na głosy. Ponieważ w naszej szkole, w liceum jest piękna aula, zeszli na tej lekcji do auli, tam jeszcze bardziej im się spodobało to brzmienie, no i padła propozycja, że a może byśmy śpiewali, panie profesorze, muzykę dawną. I właściwie to był taki początek powstania zespołu, który potem przyjął nazwę Kamieńscy Madrygaliści, ale żeby taki zespół powstał, no to było trzeba przesłuchać też dziewczyny. I tak powstał czterogłosowy chór, który przyjął później nazwę Kamieńscy Madrygaliści w naszym liceum. To był ten 71 rok i tak rozpoczęli się Kamieńscy Madrygaliści. Pan Tadeusz Pawłowski zdobył z chórem szybko popularność. Chór był bardzo znany na terenie miasta, potem województwa, ale nie tylko, bo został zapraszany na różnego rodzaju przeglądy ogólnopolskie i zdobywał nagrody. A dlaczego? Dlatego, że świetnie sobie młodzież radziła i wszyscy byli właściwie zszokowani, że w liceum, które nie pełni roli liceum muzycznego, tylko zwykłe liceum ogólnokształcące, i w takim liceum powstał właśnie chór o charakterze śpiewania utworów muzyki dawnej. Jest takie miasteczko Kamień Pomorski i tam się znalazł nauczyciel i młodzież, która chętnie chciała wykonywać takie utwory. Tak to się zaczęło i pan Pawłowski prowadził ten zespół przez 5 lat. Był on znany już nie tylko w mieście, w województwie, ale także i w Częstochowie, i w Legnicy. W Warszawie śpiewali również. Kamień został rozsławiony przez zespół stworzony przez pana Tadeusza Pawłowskiego, który był również moim profesorem w liceum pedagogicznym.
1: Pani Ewo, jak to się stało, że to w pani ręce potem trafili madrygaliści?
2: Jak to się stało? Sama nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ponieważ ja 5 lat już uczyłam muzyki w szkole podstawowej numer 2 w Kamieniu. Osiągałam też wyniki bardzo przychylne z chórem dziecięcym ze szkoły numer 2 w Kamieniu Pomorskim. Po prostu zaproponowano mi czy bym nie przeszła do pracy do liceum i przejęła chóru muzyki dawnej Kamieńskich Madrygalistów. To był rok 1976, a więc ja byłam młodą nauczycielką, pracowałam dopiero 6 lat, bo rok pracowałam na wsi, tam stworzyłam też taki chór dziecięcy i na przeglądzie powiatowym w Kamieniu dostaliśmy wyróżnienie i tam mnie zobaczył pan dyrektor szkoły numer 2 i zaproponował mi przejście do tej szkoły. No i tak się potoczyły moje losy, że kiedy pan Pawłowski przeszedł do pracy w Goleniowie, też do liceum ogólnokształcącego, no władze oświatowe i władze miasta Kamień zaproponowały mi przejście i objęcie między innymi tego zespołu. I tak się znalazłam w liceum ogólnokształcącym.
1: A jak pani wspomina ówczesną młodzież? Czy oni byli zdyscyplinowani, czy różne szaleństwa przychodziły do głowy?
2: Oj, muszę powiedzieć, że była to wspaniała młodzież i powiem, że przez prowadzenie zespołu przez 30 lat przeze mnie, były tam małe przerwy, bo byłam też w międzyczasie dyrektorem szkoły numer 2 i tam nie podjęto pracy, także jak gdyby rocznik wyszedł, ale na emeryturze wznowiłam pracę, ale wracając do pani pytania, ta młodzież była zachwycona. Była zachwycona pracą w tym chórze. Każdego roku nowe osoby. To jest taka dość żmudna praca, bo jednak w liceum się jest 4 lata, ta młodzież odchodzi, trzeba znów nowych przesłuchiwać i byli oni bardzo fajni, byli bardzo zżyci. Muszę pani powiedzieć, że w przeciągu tych 30 lat mojej pracy z zespołem mieliśmy 3 spotkania zorganizowałam na 15-lecie madrygalistów, 20 i 25-lecie, a teraz w tym roku, w styczniu, minęło 55 lat, jak powstali Kamieńscy Madrygaliści. I właśnie w sobotę 27 czerwca spotykamy się na takim jubileuszu.
1: Zaśpiewacie razem?
2: Ten zespół skończył swoją działalność w 2007 roku. Nie wiem, tak po cichu próbuję coś tutaj stworzyć, chociaż małą namiastkę, ale ludzie są rozproszeni po całej Polsce, a także i za granicą i jest to problem. Spotykamy się z taką małą grupką, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ja oczywiście mówię, że no zobaczymy, może zrobimy małą niespodziankę, ale to jest jednak przerwa prawie 20 lat. No są pojedyncze osoby, które gdzieś tam jeszcze w chórach, na uczelniach śpiewały, ale to są ludzie już, którzy wiele lat nie śpiewali, prawda? Mam taki malutki zamysł, że kilka utworów może nam się uda zaśpiewać.
1: Historię zespołu muzyki dawnej Kamieńscy Madrygaliści opowiedziała nam wieloletnia dyrygentka Ewa Kowalska-Jakubiec. W tym roku obchodzona jest 55. rocznica powstania zespołu. Z tej okazji odbędzie się zjazd byłych madrygalistów, wydana zostanie książka i otwarta wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej. Powróćmy do rozmowy z Ewą Kowalską-Jakubiec.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Oprócz tego, że byli madrygaliści spotkają się na zjeździe, to będzie także otwarcie wystawy.
2: Tak, w związku z 55-leciem będzie wystawa, a więc ta część oficjalna odbędzie się w byłym liceum, gdzie jest piękna aula i tam się wszystko zaczęło. W tej chwili jest to szkoła podstawowa, ale oczywiście w tej szkole podstawowej numer 1 w Kamieniu Pomorskim odbędą się wszystkie uroczystości. Przewidujemy pierwszą część, taką oficjalną, a potem będzie wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej, związana tylko z madrygalistami, a więc z naszymi wyjazdami, z naszymi koncertami, z naszymi próbami, które są uwiecznione na zdjęciach, jesteśmy uwiecznieni na plakatach. Materiały związane po prostu z Kamieńskimi Madrygalistami.
1: Ja dobrze pamiętam Kamieńskich Madrygalistów. Chodziłam do szkoły w Dziwnowie i śpiewałam w chórze i zawsze zazdrościłam wam tych pięknych aksamitnych sukien.
2: Tak, to prawda. Mieliśmy 3 rodzaje sukienek, no panowie w garniturach oczywiście, mieli poszyte na miarę wszystko. a więc ja zastałam te czerwone sukienki z białymi takimi oblamówkami bordowe. Potem mieliśmy jeszcze uszyte takie zielone, lżejsze sukienki z taką czerwoną różą przypinaną i ostatnie były granatowe. Także miałyśmy trzy rodzaje sukienek.
1: Chór prezentował się naprawdę pięknie. A który wyjazd zagraniczny, który koncert najbardziej zapadł Pani w pamięć? Który Pani wspomina może najmilej?
2: Niespodzianką były wyjazdy zagraniczne i to każdy ma swoje miłe wspomnienia, tak bym powiedziała. Pierwszy raz pojechaliśmy do Czechosłowacji, zostaliśmy zaproszeni na Dni Młodzieży Muzycznej, bo byliśmy na takim obozie w Sierpcach i od tego się wszystko zaczęło, ale nasz powiat miał współpracę z niemiecką miejscowością Grimmen i tam często wyjeżdżaliśmy na koncerty. Była to współpraca nie tylko oświaty kamieńskiej, ale również innych zakładów pracy. Czuliśmy się tam bardzo dobrze, byliśmy na obozach muzycznych, ale tych wyjazdów w związku z tym, że tak jak sama pani mówi, że młodzież ładnie się prezentowała i na przeglądach później rywalizowaliśmy z panem Pawłowskim, bo on założył w Goleniowie Kantilenę, też taki chór o takim samym charakterze jak Kamieńscy Madrygaliści i rywalizowaliśmy raz, on był pierwszy, raz my, tak na przemian. Ta młodzież była dumna z tego, że śpiewa w takim chórze, który jest doceniany. Dostawaliśmy zaproszenia na ogólnopolskie przeglądy do Legnicy, do Kalisza, właśnie zespołów muzyki dawnej. Który wyjazd był najwspanialszy? Tutaj byliśmy oceniani. A też zdarzyło się nam tak, że zostaliśmy zaproszeni przez byłą nauczycielkę z Kamienia Pomorskiego, która wyjechała do Szwecji i byliśmy dwa razy w Szwecji. Myślę, że to było wielkie wydarzenie, ponieważ płynęliśmy promem. To był miejscowość Grums na północy Szwecji. Byliśmy tam dwa razy, no i oczywiście wiele mamy miłych wspomnień. I myślę, że te wyjazdy do Szwecji tak nas jeszcze bardziej scaliły. Nie mówiąc już, że na zimowiska to już było obowiązkowo. Bystrzyca Kłodzka była takim punktem naszym. Nowy Targ. Cudownie się pracowało z tą młodzieżą i mam miłe wspomnienia. Czekam na to spotkanie 27, bo myślę, że będziemy mieli dużo różnych wspomnień.
1: Gratuluję pani Ewo tych wspomnień, tej pracy i tego właśnie, że możecie się nadal spotykać, ale to chyba nie będzie pełne grono, bo byłaby to dość duża sala.
2: Nie będzie wszystkich, ale wie pani, kobiety pozmieniały nazwiska i właściwie kontakt mam przez rodziców, którzy mieszkają w Kamieniu, ale nie wszyscy byli z Kamienia. Także Dziwnów, Golczewo, Świeżno, tutaj okolice Kamienia i z Jarzewa. Wtedy nie było jeszcze liceów w tych szkołach, w tych miejscowościach.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jestem zdziwiona, że to właśnie chłopcy byli prowodyrami tego, żeby stworzyć chór. Dlatego, że w chórach na ogół częściej spotyka się dziewczęta i są chętne do tego, aby śpiewać, a chłop raczej rzadziej. Czy ktoś ich tam mobilizował mocno?
2: Nie. To byli tacy dwaj panowie, Tadeusz Krakowski i Artur Mierzecki. Byli wtedy w drugiej klasie i oboje bardzo zdolni muzycznie. Ponieważ był tam w tym czasie w liceum taki zespół stworzony tylko z samych dziewcząt, no to gdzieś tam w okolicach grudnia, stycznia, potem z tych dziewcząt, z tych chłopców takich zaangażowanych został stworzony zespół Kamieńscy Madrygaliści. To był taki moment, że akurat tacy pasjonaci się znaleźli. Jakoś to poszło i przetrwało to tak długo. Jakoś udało mi się zaczepić wśród tej młodzieży tą muzykę i się cieszę ogromnie na to właśnie spotkanie.
1: O Kamieńskich Madrygalistach rozmawiałam z Ewą Kowalską-Jakubiec, która przez 30 lat prowadziła zespół Zjazd byłych członków Kamieńskich Madrygalistów już w najbliższą sobotę.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Wakacje tuż za progiem, a pogoda już wakacyjna. Co prawda sezon kąpieliskowy na dobre na plażach gminy Dziwnów rozpocznie się 1 lipca, ale już teraz nad bezpieczeństwem kąpiących się w Bałtyku czuwają ratownicy. Jak to wygląda w tej chwili w Międzywodziu, mówi szef tamtejszych ratowników Krzysztof Kozub.
0: Co jest grane w Wolinie?
3: Jesteśmy już w gotowości, pracujemy, można się bezpiecznie kąpać, z tym, że poza terenem, na którym prowadzone są prace hydrotechniczne polegające na refulacji plaży. No i co? Czekamy na pełny sezon i na pogodę.
1: A ile stanowisk mamy teraz na plaży w Międzywodziu?
3: Na plaży w Międzywodziu w tym okresie przed pełnym sezonem jest 300 metrów plaży, czyli 3 stanowiska ratownicze. Natomiast w pełni sezonu będzie to 6 stanowisk. Obsługa ratownicza jest do 31 sierpnia, zarówno w Międzywodzie, jak i w Dziwnowie.
4: A jaki sprzęt macie do dyspozycji?
3: Jeśli chodzi o ten sprzęt standardowy ratowniczy, to są to zasobniki z liną, oczywiście boje typu SP. Mamy łodzie wiosłowe, łodzie motorowe. Czyli to wszystko, co jest potrzebne do sprawnie przeprowadzonych interwencji. Oczywiście mamy też jakiś tam sprzęt medyczny, który jest niezbędny do ratowania osób w stanie zagrożenia życia.
4: W Świnoujściu w tym roku ratownicy będą też dyżurować w godzinach wieczornych, czyli takich po godzinie 17. A jak to wygląda na plażach gminy Dziwnów, o której schodzicie ze stanowiska?
3: To znaczy plaża jest strzeżona w godzinach od 9 do 17, natomiast pełnimy dyżury całodobowe. Jest zespół interwencyjny zarówno na bazie w Dziwnowie, jak i w Międzywodziu. I w razie czego, jeżeli jest jakaś sytuacja zagrożenia, to interweniujemy nawet w nocy.
1: Oby jednak tych interwencji było jak najmniej. To był Krzysztof Kozub, szef ratowników, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem na plaży w Międzywodziu.
0: Blisko mieszkańców.
1: Czy to początek końca? Tak można by powiedzieć. Zwiedzać Świnoujście w tym roku możemy, jadąc piękną dorożką. Ale czy na pewno konie, które ciągną tę dorożkę, są z tego zadowolone? Tego stwierdzić tak naprawdę nie możemy. Ale w Świnoujściu rozgorzała dyskusja, czy dorożki powinny jeździć ulicami miasta. Co dalej z dorożkami? Zapytałam Wojciecha Basałygo z Urzędu Miasta.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Odbyło się niedawno spotkanie właścicieli koni ze środowiskiem fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się ochroną zwierząt, i jest taki pomysł na to, żeby ograniczyć dorożki w Świnoujściu jeszcze bardziej niż one są ograniczone dzisiaj. Główne zarzuty są takie, że konie są źle podkute, no i że nie powinny wykonywać takiej pracy w takim kurorcie jak Świnoujście. My do tego podchodzimy bardzo ostrożnie, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli z dnia na dzień taki zakaz zostałby wprowadzony, to wówczas te konie, które dzisiaj pracują i wożą turystów, no, byłyby skazane na los, którego nie chcemy. Oczywiście, bo zdajemy sobie sprawę, że nie ma co się oszukiwać. Te konie trafiłyby po prostu na rzeź. Tego nie chcemy. Dlatego rozpatrywane są różne scenariusze. Jednym z nich jest to, żeby wygaszać licencje. Czyli te licencje, które są w tym roku wydane, a jest ich 7. Ja przypomnę, że w latach 90. Tych dorożek było ponad 100. Ich stan był bardzo różny. Turyści, którzy wtedy w latach 90. przyjeżdżali do Świnoujścia, to dobrze pamiętają te dorożki sklejone z na przykład dostawczego żuka, z kołami od żuka albo nyski. Teraz te dorożki wyglądają tak jak dorożki na przykład krakowskie. Natomiast no, miłośnicy zwierząt, przedstawiciele różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń prozwierzęcych zwracają nam uwagę na to, że to nie jest dobry trend, żeby dorożki, konie były wykorzystywane do dowożenia ludzi w takim mieście jak Świnoujście. Mieliśmy w ubiegłym roku taką niebezpieczną sytuację, wówczas koń pośliznął się i upadł. Nie chcemy, żeby do takich wypadków dochodziło. Przede wszystkim jest to podyktowane dobrostanem zwierząt. Dlatego jednym z pomysłów jest to, żeby wygaszać licencje, nie wydawać nowych. Te konie ci woźnicy, którzy już są, mogli sobie spokojnie pracować, ale żeby tych dorożek nam zwyczajnie nie przybywało i nie przybywa. Dlatego, że w ubiegłym roku takich licencji było bodajże 14, w tym roku jest mniej. No liczymy na to, że to będzie działalność gospodarcza, która będzie stopniowo wygaszana w Świnoujściu i że no za kilka lat tych dorożek rzeczywiście w Świnoujściu nie będzie. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich latach dorożkarze poczynili duże inwestycje, bo na przykład kupili dorożki, ucywilizowali je. One wyglądają, tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo ładnie. Są białe powozy, tak już by należało powiedzieć, na styltych krakowskich, więc zainwestowali w te dorożki. Miasto także zainwestowało na przykład w taki przystanek przy ulicy Trentowskiego, który ma chronić zwierzaki, konie przed promieniami słońca, przed gorącem. Natomiast no, słuchamy głosu i mieszkańców, i dorożkarzy, i także przedstawicieli Fundacji Prozwierzęcych. Będziemy chcieli znaleźć gdzieś, spotkać się przynajmniej w połowie drogi i znaleźć wspólny kompromis.
1: O losie świnoujskich dorożek mówił Wojciech Basałygo z Wydziału Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście. Najkrótsza noc w roku już za nami. Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. W miniony weekend radości, śmiechu i wspólnej zabawy nie zabrakło. Była muzyka, ognie, wianki, tańce i swawole. Tymczasem w najbliższą sobotę w Międzywodziu powitanie lata w słowiańskim klimacie. Projekt, który ma kilka etapów, realizuje koło gospodyń wiejskich Fregata. Więcej na ten temat powie nam przewodnicząca koła Dorota Galec.
0: Co jest grane w Wolinie?
6: Koło gospodyń wiejskich organizuje powitania lata zawsze w Międzywodziu w słowiańskim klimacie. Jest to druga edycja. Są poszczególne takie etapy. W pierwszym etapie jest dla dzieci ekologiczny pokój zagadek, czyli są różne zadania, żeby dzieci odgadły, na przykład ze zdjęć, czy to jest kwiat paproci. Są to konkursy i dzieci wtedy dostają nagrody. Następnym etapem jest gra terenowa. Poznajemy nasze Międzywodzie. Polega to na tym, że dzieci mają zadania w różnych parkach, opowiadają, co tam rośnie, jakie rośliny. Kończy się to na pirsie, gdzie jest spotkanie z żeglarzami. Żeglarze nauczą dzieci, ponieważ Międzywodzie leży nad morzem, żeby nauczyły się węzłów żeglarskich. Dzieci się tego uczą od żeglarzy zaprzyjaźnionych, którzy stacjonują na pirsie. Też sprzątamy brzeg, ale też wypływamy i szukamy tych takich śmieci, które znajdują się w trzcinach. Następnym etapem jest plecienie wianków. Te wianki pleciemy trochę wcześniej, później jest konkurs na najładniejszy wianek. A 27 jest ta taka nietypowa, ale po prostu u nas noc świętojańska, jest to sobota. Wszyscy puszczamy wianki, jest to przy ognisku, przy kiełbasce, przy zupie. Wtedy jest taka ogólna biesiada, bawimy się, tańczymy, śpiewamy nasze polskie piosenki, które towarzyszyły nam przy nocy świętojańskiej. Wypływamy na Zalew Kamieński i z naszymi żeglarzami puszczamy te wianki po zalewie.
4: Czy każdy może wziąć udział w sobotniej nocy świętojańskiej w Międzywodziu?
6: Oczywiście, zapraszamy wszystkich na noc świętojańską z wiankami.
4: Koło gospodyń wiejskich Fregata w Międzywodziu bierze udział w bardzo dużej ilości przeróżnych konkursów kulinarnych. Co w planach na najbliższe dni, tygodnie?
6: No akurat konkurs, który się odbywa w Golczewie, jest to Bitwa Regionów, uczestniczymy w niej. Będzie to w tym samym czasie, kiedy będzie Noc Świętojańska, ale jesteśmy zorganizowane i będziemy ze swoją potrawą startowały. Mamy nadzieję, że uda nam się coś osiągnąć albo dostać jakąś małą nagrodę.
4: A czy możemy zdradzić słuchaczom, z jaką potrawą pojedziecie na ten konkurs?
6: No to tak można powiedzieć, że to jest debelaj z niespodzianką.
4: To życzę dużych laurów, dużych lub mniejszych wyróżnień, udanego powitania lata, no i smacznych potraw, które gotujecie i przygotowujecie na wszystkie konkursy.
6: Bardzo dziękuję i zapraszam na Noc Świętojańską w Międzywodziu.
1: A zapraszała Dorota Galec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fregata. Powitanie lata w Międzywodziu już w najbliższą sobotę.
0: Co jest grane w Wolinie?
1: Od jakiegoś czasu przedstawiamy Wam listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przyszedł czas na miejsce 8, 9 i 10. A dr Tomasz Olechwir to pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik. Rozmawiał z nim Bogdan Widawka.
0: To warto wiedzieć.
7: Miejsce 8.
8: Przechodzimy w okolice Drawska Pomorskiego. Tutaj mamy niesamowity też szlak rzeki Drawy. Warto nad tą rzekę się wybrać, wynająć kajak, popływać. To są jeszcze cały czas miejsca, które są nie do końca odkryte, gdzie możemy dojechać pociągiem, przesiąść się, wsiąść w kajak i tak naprawdę cały sobie dzień popływać. Jezioro Lubie, które leży na szlaku, jest miejscem, no, gdzie możemy spędzić tak naprawdę więcej jak tydzień i za każdym razem w innych miejscach tutaj sobie nocować. Także to miejsce też jak najbardziej polecam, szczególnie dla tych, którzy są spragnieni przyrody i takiego bezpośredniego z nią kontaktu.
7: Panie doktorze, jesteśmy przy 9 miejscu, czyli przedostatnim w pierwszej dziesiątce. Jakie miejsce na Pomorzu Zachodnim według Pana koniecznie trzeba zobaczyć, do którego koniecznie trzeba przyjechać i dlaczego?
8: To bezwzględnie Barlinek. Barlinek jest to taka perła pojezierza Myśliborskiego. Nazywane jest europejską stolicą Nordic Walking. O czym poznamy, że ten Nordic Walking jest tam popularny? Chociażby po tym, że jest tam pomnik właśnie dwóch kijków, które no, służą przy tego typu podróżach. Jest to też miejsce, które niedaleko ma fantastyczne doliny rzeczne. Są to bardzo rozmaicone tereny, zielone, nazywane czasem też Bieszczadami, takimi barlińskimi Bieszczadami, które gdzieś tam się piętrzą wokół rzeki Płoni. To jest też miejsce, gdzie mamy naprawdę dużo obiektów noclegowych, gdzie mamy fantastyczne młyny wodne, które możemy odwiedzić. A dla takich pasjonatów, chociażby szachów, no jest to miejsce bezwzględne warte, bo tam urodził się jeden z największych mistrzów szachowych. Ten pan nazywał się Emanuel Lasker, i który był mistrzem świata przez 27 lat. Możemy troszeczkę się poczuć i może nabrać jego zdolności analitycznych, bo jest tam też pomnik z ławką, na której możemy usiąść i mu towarzyszyć.
7: Zagrać w szachy na przykład z kimś.
8: Na przykład, tak.
7: Doszliśmy do ostatniego miejsca pierwszej dziesiątki. 10. miejsce na liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira zajmuje
8: Stepnica. Tutaj wracamy w okolice Szczecina. Stepnica, no, fantastyczna mała miejscowość, miejsce, gdzie swego czasu stała jedna z największych karczm nadmorskich, skąd były bezpośrednie połączenia do Szczecina, do Świnoujścia. Miejsce, gdzie wypoczniemy. Wypoczniemy też z dala od takiego gwaru plażowego. To jest też miejsce, które no, pozwoli nam na chwilę się zadumać nad historią. Sama zabudowa miasteczka jest niesamowita, bo będąc przy przystani, czy będąc właśnie przy obecnej karczmie, możemy sobie wyobrażać, jak kiedyś te kurorty wyglądały. Ta zabudowa była podobna właśnie w Stepnicy, w tych kurortach nadmorskich, w Świnoujście, Międzyzdroje, no i też nawiązywały do tych, które stały po drugiej stronie granicy, jak Świnoujście, Albek, ale to jest temat już na osobną opowieść, tak myślę.
7: Fantastycznie się słuchało tych opowieści i jak pan właśnie zakończył, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo no, jest kolejny temat, który koniecznie trzeba poruszyć.
8: Zawsze chętnie podzielę się moimi doświadczeniami, moją wiedzą, ale przede wszystkim emocjami, które zawsze towarzyszą mi w odwiedzaniu takich małych, nieodkrytych miejsc. Bo tak naprawdę wszyscy powinniśmy się czuć jak tacy odkrywcy, jako bohaterowie powieści pana Samochodzika, bo no, dzięki odkrywaniu tutaj tej naszej małej ojczyzny, tych najbliższych nam atrakcji, utwierdzamy się w tych miejscach. Przekonujemy, że dokonaliśmy my, czy gdzieś tam nasi przodkowie, właściwego wyboru, żeby tutaj mieszkać.
7: Podpisuję się obiema rękami, panie doktorze, święte słowa. Pięknie dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
8: Pięknie dziękuję również, dziękuję.
1: A tak pięknie dziękowali sobie panowie Bogdan Widawka i jego gość dr Tomasz Olechwir.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
1: Jeśli mamy jakiś problem z nieuczciwym sprzedawcą, możemy się zgłosić do Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznicy pomagają bezpłatnie. Mieszkańcy Wolina mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim, który obsługuje mieszkańców całego powiatu. Mieszkańcy Świnoujścia mają rzecznika miejskiego, podobnie mieszkańcy Szczecina. A na temat nieuczciwych praktyk podczas wakacji z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
0: Istotne dla Wolina.
9: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy o tej porze?
10: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach, okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby, bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
9: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
10: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej, czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
9: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
10: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i to oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty. Więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
9: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację. Co dalej się dzieje?
10: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
9: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
10: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
9: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
10: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek. Konsumenci zmieniają daty przy wyborze. Potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki. Bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
1: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Tym razem Ewa zapytała o nasze zakupy w sieci.
0: Istotne dla Wolina.
9: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
10: Przede wszystkim trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce, wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy. No, proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń no, jest praktycznie niemożliwe.
9: Czy jest super okazje w sieci, to dziś nadal? Pułapki?
10: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem, bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji i przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy, albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą naprawdę towary bardzo słabej jakości, w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No, taką tutaj przykładem parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególnie chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
9: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
10: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
9: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
10: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast no, ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
9: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
10: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni.
1: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Rejmonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
11: Cześć, witam Was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
1: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach? W rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
12: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowany z szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
9: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
12: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty i w Koszalinie, i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni, i tu chciałbym podkreślić, że pierwszy 2009 roku, właściwie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich, wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowieckich. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew w przyszłości. Mamy jeden, jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować. Stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
1: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
9: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w Zachodniopomorskiem? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
12: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
9: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
12: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze no powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat, co wybieramy. W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje, nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców. Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący,

0: Radzisz z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
1: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało, i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na igrzyska. I dla nich start na igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
2: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
4: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
11: 55 lat to zacny jubileusz. Tyle właśnie minęło od chwili, kiedy w Kamieniu Pomorskim powstał zespół muzyki dawnej Kamieńscy Madrygaliści. W najbliższą sobotę odbędzie się uroczysty zjazd członków zespołu. Otwarta zostanie także wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej. Pierwszym dyrygentem Kamieńskich Madrygalistów był nauczyciel muzyki Tadeusz Pawłowski. Po kilku latach zespół zaczęła prowadzić

0: Ewa Kowalska-Jakubiec.
1: Miałam przyjemność porozmawiać z panią Ewą na temat historii zespołu i podpytać, czy może przypadkiem chór zostanie reaktywowany. Ula Myszkinis, witam i zapraszam do wysłuchania rozmowy.
2: Historia, którą warto poznać.
3: Jak to się zaczęło? Kto wpadł na pomysł, aby taki zespół stworzyć?
4: W 1971 roku w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Bolesława Krzywoskiego w Kamieniu Pomorskim muzyki uczył pan magister Tadeusz Pawłowski. I tak się złożyło, że w tym czasie była stworzona jedna klasa tylko męska. I kiedy pewnego razu pan Tadeusz Pawłowski zaczął lekcję w taki przyjemny sposób, ale od muzyki dawnej, młodzież słuchała psalmu Kleszczmy rękoma i wpadli chłopcy na pomysł, że bardzo im się ten utwór podoba. Czy nie moglibyśmy go zaśpiewać? No oczywiście pan nauczyciel, pan Tadeusz Pawłowski chętnie przyjął tą propozycję. Spodobało się to chłopcom, ale skoro im się spodobało, dopisał głosy i zaśpiewali, spróbowali to zaśpiewać na głosy. Ponieważ w naszej szkole, w liceum jest piękna aula, zeszli na tej lekcji do auli, tam jeszcze bardziej im się spodobało to brzmienie, no i padła propozycja, że a może byśmy śpiewali, panie profesorze, muzykę dawną. I właściwie to był taki początek powstania zespołu, który potem przyjął nazwę Kamieńscy Madrygaliści, ale żeby taki zespół powstał, no to było trzeba przesłuchać też dziewczyny. I tak powstał czterogłosowy chór, który przyjął później nazwę Kamieńscy Madrygaliści w naszym liceum. To był ten 71 rok i tak rozpoczęli się Kamieńscy Madrygaliści. Pan Tadeusz Pawłowski zdobył z chórem szybko popularność. Chór był bardzo znany na terenie miasta, potem województwa, ale nie tylko, bo został zapraszany na różnego rodzaju przeglądy ogólnopolskie i zdobywał nagrody. A dlaczego? Dlatego, że świetnie sobie młodzież radziła i wszyscy byli właściwie zszokowani, że w liceum, które nie pełni roli liceum muzycznego, tylko zwykłe liceum ogólnokształcące, i w takim liceum powstał właśnie chór o charakterze śpiewania utworów muzyki dawnej. Jest takie miasteczko Kamień Pomorski i tam się znalazł nauczyciel i młodzież, która chętnie chciała wykonywać takie utwory. Tak to się zaczęło. I pan Pawłowski prowadził ten zespół przez 5 lat. Był on znany już nie tylko w mieście, w województwie, ale także i w Częstochowie, i w Legnicy. W Warszawie śpiewali również. Kamień został rozsławiony przez zespół stworzony przez pana Tadeusza Pawłowskiego, który był również moim profesorem w liceum pedagogicznym.
1: Pani Ewo, jak to się stało, że to w pani ręce potem trafili madrygaliści?
4: Jak to się stało? Sama nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ponieważ ja 5 lat już uczyłam muzyki w szkole podstawowej numer 2 w Kamieniu. Osiągałam też wyniki bardzo przychylne z chórem dziecięcym ze szkoły numer 2 w Kamieniu Pomorskim. Po prostu zaproponowano mi, czy bym nie przeszła do pracy do liceum i przejęła chóru muzyki dawnej Kamieńskich Madrygalistów. To był rok 1976, a więc ja byłam młodą nauczycielką, pracowałam dopiero 6 lat, bo rok pracowałam na wsi, tam stworzyłam też taki chór dziecięcy i na przeglądzie powiatowym w Kamieniu dostaliśmy wyróżnienie i tam mnie zobaczył pan dyrektor szkoły numer 2 i zaproponował mi przejście do tej szkoły. No i tak się potoczyły moje losy, że kiedy pan Pawłowski przeszedł do pracy w Goleniowie, też do liceum ogólnokształcącego, no władze oświatowe i władze miasta Kamień zaproponowały mi przejście i objęcie między innymi tego zespołu. I tak się znalazłam w liceum ogólnokształcącym.
3: A jak pani wspomina ówczesną młodzież? Czy oni byli zdyscyplinowani, czy różne szaleństwa przychodziły do głowy?
4: Oj, muszę powiedzieć, że była to wspaniała młodzież i powiem, że przez prowadzenie zespołu przez 30 lat przeze mnie, były tam małe przerwy, bo byłam też w międzyczasie dyrektorem szkoły numer 2 i tam nie podjęto pracy, także jak gdyby rocznik wyszedł, ale na emeryturze wznowiłam pracę, ale wracając do pani pytania, ta młodzież była zachwycona. Była zachwycona pracą w tym chórze każdego roku nowe osoby. To jest taka dość żmudna praca, bo jednak w liceum się jest 4 lata, ta młodzież odchodzi, trzeba znów nowych przesłuchiwać i byli oni bardzo fajni, byli bardzo zżyci. Muszę pani powiedzieć, że w przeciągu tych 30 lat mojej pracy z zespołem mieliśmy 3 spotkania zorganizowałam na 15-lecie madrygalistów, 20 i 25-lecie, a teraz w tym roku, w styczniu, minęło 55 lat, jak powstali kamieńscy madrygaliści. I właśnie w sobotę 27 czerwca spotykamy się na takim jubileuszu.
1: Zaśpiewacie razem?
4: Ten zespół skończył swoją działalność w 2007 roku. Nie wiem, tak po cichu próbuję coś tutaj stworzyć, chociaż małą namiastkę, ale ludzie są rozproszeni po całej Polsce, a także i za granicą i jest to problem. Spotykamy się z taką małą grupką, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ja oczywiście mówię, że no zobaczymy, może zrobimy małą niespodziankę, ale to jest jednak przerwa prawie 20 lat. No są pojedyncze osoby, które gdzieś tam jeszcze w chórach, na uczelniach śpiewały, ale to są ludzie już, którzy wiele lat nie śpiewali, prawda? Mam taki malutki zamysł, że kilka utworów może nam się uda zaśpiewać.
1: Historię zespołu muzyki dawnej kamieńscy madrygaliści opowiedziała nam wieloletnia dyrygentka Ewa Kowalska-Jakubiec. W tym roku obchodzona jest 55. rocznica powstania zespołu. Z tej okazji odbędzie się zjazd byłych madrygalistów, wydana zostanie książka i otwarta wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej. Powróćmy do rozmowy z Ewą Kowalską-Jakubiec.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Oprócz tego, że byli madrygaliści spotkają się na zjeździe, to będzie także otwarcie wystawy.
4: Tak, w związku z 55-leciem będzie wystawa, a więc ta część oficjalna odbędzie się w byłym liceum, gdzie jest piękna aula i tam się wszystko zaczęło. W tej chwili jest to szkoła podstawowa, ale oczywiście w tej szkole podstawowej numer 1 w Kamieniu Pomorskim odbędą się wszystkie uroczystości. Przewidujemy pierwszą część, taką oficjalną, a potem będzie wystawa w Muzeum Ziemi Kamieńskiej, związana tylko z madrygalistami, a więc z naszymi wyjazdami, z naszymi koncertami, z naszymi próbami, które są uwiecznione na zdjęciach, jesteśmy uwiecznieni na plakatach. Mm-hmm. No, materiały związane po prostu z kamieńskimi madrygalistami.
1: Ja dobrze pamiętam kamieńskich madrygalistów. Chodziłam do szkoły w Dziwnowie i śpiewałam w chórze i zawsze zazdrościłam wam tych pięknych aksamitnych sukien.
4: Tak, to prawda. Mieliśmy 3 rodzaje sukienek. No, panowie w garniturach oczywiście mieli poszyte na miarę wszystko, a więc ja zastałam te czerwone sukienki z białymi takimi oblamówkami bordowe. Potem mieliśmy jeszcze uszyte takie zielone, lżejsze sukienki z taką czerwoną różą przypinaną i ostatnie były granatowe. Także miałyśmy 3 rodzaje sukienek.
1: Chór prezentował się naprawdę pięknie. A który wyjazd zagraniczny, który koncert najbardziej zapadł pani w pamięć? Który pani wspomina może najmilej?
4: Niespodzianką były wyjazdy zagraniczne i to każdy ma swoje miłe wspomnienia, tak bym powiedziała. Pierwszy raz pojechaliśmy do Czechosłowacji, zostaliśmy zaproszeni na Dni Młodzieży Muzycznej, bo byliśmy na takim obozie w sierpniu. Tak i od tego się wszystko zaczęło, ale nasz powiat miał współpracę z niemiecką miejscowością Grimmen i tam często wyjeżdżaliśmy na koncerty. Była to współpraca nie tylko oświaty kamieńskiej, ale również innych zakładów pracy. Czuliśmy się tam bardzo dobrze, byliśmy na obozach muzycznych, ale tych wyjazdów w związku z tym, że tak jak sama pani mówi, że młodzież ładnie się prezentowała i na przeglądach później rywalizowaliśmy z panem Pawłowskim, bo on założył w Goleniowie Kantilenę, też taki chór o takim samym charakterze jak Kamieńscy Madrygaliści i rywalizowaliśmy raz, on był pierwszy, raz my, tak na przemian. Ta młodzież była dumna z tego, że śpiewa w takim chórze, który jest doceniany. Dostawaliśmy zaproszenia na ogólnopolskie przeglądy do Legnicy, do Kalisza, właśnie zespołów muzyki dawnej, który wyjazd był najwspanialszy. Tutaj byliśmy oceniani. A też zdarzyło się nam tak, że zostaliśmy zaproszeni przez byłą nauczycielkę z Kamienia Pomorskiego, która wyjechała do Szwecji i byliśmy dwa razy w Szwecji. Myślę, że to było wielkie wydarzenie, ponieważ płynęliśmy promem. To był miejscowość Grums, na północy Szwecji. Byliśmy tam dwa razy, no i oczywiście wiele mamy miłych wspomnień. I myślę, że te wyjazdy do Szwecji tak nas jeszcze bardziej scaliły. Nie mówiąc już, że na zimowiska to już było obowiązkowo. Bystrzyca Kłodzka była takim punktem naszym. Nowy Targ. Cudownie się pracowało z tą młodzieżą i mam miłe wspomnienia. Czekam na to spotkanie 27, bo myślę, że będziemy mieli dużo różnych wspomnień.
1: Gratuluję pani Ewo tych wspomnień, tej pracy i tego właśnie, że możecie się nadal spotykać, ale to chyba nie będzie pełne grono, bo byłaby to dość duża sala.
4: Nie będzie wszystkich, ale wie pani, kobiety pozmieniały nazwiska i właściwie kontakt mam przez rodziców, którzy mieszkają w Kamieniu, ale nie wszyscy byli z Kamienia. Także Dziwnów, Golczewo, Świeżno, tutaj okolice Kamienia i z Jarzewa. Wtedy nie było jeszcze liceów w tych szkołach, w tych miejscowościach.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jestem zdziwiona, że to właśnie chłopcy byli prowodyrami tego, żeby stworzyć chór. Dlatego, że w chórach na ogół częściej spotyka się dziewczęta i są chętne do tego, aby śpiewać, a chłop raczej rzadziej. Czy ktoś ich tam mobilizował mocno?
4: Nie. To byli tacy dwaj panowie, Tadeusz Krakowski i Artur Mierzecki. Byli wtedy w drugiej klasie i oboje bardzo zdolni muzycznie. Ponieważ był tam w tym czasie w liceum taki zespół stworzony tylko z samych dziewcząt, no to gdzieś tam w okolicach grudnia, stycznia, potem z tych dziewcząt, z tych chłopców takich zaangażowanych został stworzony zespół Kamieńscy Madrygaliści. To był taki moment, że akurat tacy pasjonaci się znaleźli. Jakoś to poszło i przetrwało to tak długo. Jakoś udało mi się zaczepić wśród tej młodzieży tą muzykę i się cieszę ogromnie na to właśnie spotkanie.
1: O Kamieńskich Madrygalistach rozmawiałam z Ewą Kowalską-Jakubiec, która przez 30 lat prowadziła zespół Zjazd byłych członków Kamieńskich Madrygalistów już w najbliższą sobotę.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Wakacje tuż za progiem, a pogoda już wakacyjna. Co prawda sezon kąpieliskowy na dobre na plażach gminy Dziwnów rozpocznie się 1 lipca, ale już teraz nad bezpieczeństwem kąpiących się w Bałtyku czuwają ratownicy. Jak to wygląda w tej chwili w Międzywodziu, mówi szef tamtejszych ratowników Krzysztof Kozub.
2: Co jest grane w Wolinie?
0: Jesteśmy już w gotowości, pracujemy, można się bezpiecznie kąpać, z tym, że poza terenem, na którym prowadzone są prace hydrotechniczne polegające na refulacji plaży. No i co? Czekamy na pełny sezon i na pogodę.
1: A ile stanowisk mamy teraz na plaży w Międzywodziu?
0: Na plaży w Międzywodziu tym okresie przed pełnym sezonem jest 300 metrów plaży, czyli 3 stanowiska ratownicze, natomiast w pełni sezonu będzie to 6 stanowisk. Obsługa ratownicza jest do 31 sierpnia, zarówno w Międzywodzie, jak i w Cinowie.
1: A jaki sprzęt macie do dyspozycji?
0: Jeśli chodzi o ten sprzęt standardowy ratowniczy, to są to zasobniki, z liną oczywiście boje typu SP, mamy łodzie wiosłowe, łodzie motorowe, czyli to wszystko, co jest potrzebne do sprawnie przeprowadzonych interwencji. Oczywiście mamy też jakiś tam sprzęt medyczny, który jest niezbędny do ratowania osób w stanie zagrożenia życia.
1: W Świnoujściu w tym roku ratownicy będą też dyżurować w godzinach wieczornych, czyli takich po godzinie 17. A jak to wygląda na plażach gminy Dziwnów, o której schodzicie ze stanowiska?
0: To znaczy plaża jest szerzona w godzinach od 9 do 17, natomiast pełnimy dyżury całodobowe. Jest zespół interwencyjny zarówno na bazie w Cinowie, jak i w Międzywodziu. I w razie czego, jeżeli jest jakaś sytuacja zagrożenia, to interweniujemy nawet w nocy.
1: Oby jednak tych interwencji było jak najmniej. To był Krzysztof Kozub, szef ratowników, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem na plaży w Międzywodziu.
2: Blisko mieszkańców.
1: Czy to początek końca? Tak można by powiedzieć. Zwiedzać Świnoujście w tym roku możemy, jadąc piękną dorożką. Ale czy na pewno konie, które ciągną tę dorożkę, są z tego zadowolone? Tego stwierdzić tak naprawdę nie możemy. Ale w Świnoujściu rozgorzała dyskusja, czy dorożki powinny jeździć ulicami miasta. Co dalej z dorożkami? Zapytałam Wojciecha Basałygo z Urzędu Miasta.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
5: Odbyło się niedawno spotkanie właścicieli koni ze środowiskiem fundacji, stowarzyszeń, które zajmują się ochroną zwierząt, i jest taki pomysł na to, żeby ograniczyć dorożki w Świnoujściu jeszcze bardziej niż one są ograniczone dzisiaj. Główne zarzuty są takie, że konie są źle podkute, no i że nie powinny wykonywać takiej pracy w takim kurorcie jak Świnoujście. My do tego podchodzimy bardzo ostrożnie, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli z dnia na dzień taki zakaz zostałby wprowadzony, to wówczas te konie, które dzisiaj pracują i wożą turystów, no, byłyby skazane na los, którego nie chcemy. Oczywiście, bo zdajemy sobie sprawę, że nie ma co się oszukiwać. Te konie trafiłyby po prostu na rzeź. Tego nie chcemy. Dlatego rozpatrywane są różne scenariusze. Jednym z nich jest to, żeby wygaszać licencje. Czyli te licencje, które są w tym roku wydane, a jest ich 7. Ja przypomnę, że w latach 90. Tych dorożek było ponad 100. Ich stan był bardzo różny. Turyści, którzy wtedy w latach 90. przyjeżdżali do Świnoujścia, to dobrze pamiętają te dorożki sklejone z na przykład dostawczego żuka, z kołami od żuka albo nyski. Teraz te dorożki wyglądają tak jak dorożki na przykład krakowskie. Natomiast no, miłośnicy zwierząt, przedstawiciele różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń prozwierzęcych zwracają nam uwagę na to, że to nie jest dobry trend, żeby dorożki, konie były wykorzystywane do wożenia ludzi w takim mieście jak Świnoujście. Mieliśmy w ubiegłym roku taką niebezpieczną sytuację, wówczas koń pośliznął się i upadł. Nie chcemy, żeby do takich wypadków dochodziło. Przede wszystkim jest to podyktowane dobrostanem zwierząt. Dlatego jednym z pomysłów jest to, żeby wygaszać licencje, nie wydawać nowych. Te konie, ci woźnicy, którzy już są, mogli sobie spokojnie pracować, ale żeby tych dorożek nam zwyczajnie nie przybywało i nie przybywa. Dlatego, że w ubiegłym roku takich licencji było bodajże 14, w tym roku jest mniej. No, liczymy na to, że to będzie działalność gospodarcza, która będzie stopniowo wygaszana w Świnoujściu i że no, za kilka lat tych dorożek rzeczywiście w Świnoujściu nie będzie. Ja tylko przypomnę, że w ostatnich latach dorożkarze poczynili duże inwestycje, bo na przykład kupili dorożki, ucywilizowali je. One wyglądają, tak jak już powiedziałem wcześniej, bardzo ładnie. Są białe powozy, tak już by należało powiedzieć, na styl tych krakowskich, więc zainwestowali w te dorożki. Miasto także zainwestowało na przykład w taki przystanek przy ulicy Trentowskiego, który ma chronić zwierzaki, konie przed promieniami słońca, przed gorącem. Natomiast no, słuchamy głosu i mieszkańców, i dorożkarzy, i także przedstawicieli Fundacji Prozwierzęcych będziemy chcieli znaleźć gdzieś, spotkać się przynajmniej w połowie drogi i znaleźć wspólny kompromis.
1: O losie świnoujskich dorożek mówił Wojciech Basałygo z Wydziału Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście. Najkrótsza noc w roku już za nami. Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta. W miniony weekend radości, śmiechu i wspólnej zabawy nie zabrakło. Była muzyka, ognie, wianki, tańce i swawole. Tymczasem w najbliższą sobotę w Międzywodziu powitanie lata w słowiańskim klimacie. Projekt, który ma kilka etapów, realizuje koło gospodyń wiejskich Fregata. Więcej na ten temat powie nam przewodnicząca koła Dorota Galec.
2: Co jest grane w Wolinie?
6: Koło gospodyń wiejskich organizuje powitania lata zawsze w Międzywodziu w słowiańskim klimacie. Jest to druga edycja. Są poszczególne takie etapy. W pierwszym etapie jest dla dzieci ekologiczny pokój zagadek, czyli są różne zadania, żeby dzieci odgadły, na przykład ze zdjęć, czy to jest kwiat paproci. Są to konkursy i dzieci wtedy dostają nagrody. Następnym etapem jest gra terenowa. Poznajemy nasze Międzywodzie. Polega to na tym, że dzieci mają zadania w różnych parkach, opowiadają, co tam rośnie, jakie rośliny. Kończy się to na pirsie, gdzie jest spotkanie z żeglarzami. Żeglarze nauczą dzieci, ponieważ Międzywodzie leży nad morzem, żeby nauczyły się węzłów żeglarskich. Dzieci się tego uczą od żeglarzy zaprzyjaźnionych, którzy stacjonują na pirsie. Też sprzątamy brzeg, ale też wypływamy i szukamy tych takich śmieci, które znajdują się w trzcinach. Następnym etapem jest plecienie wianków. Te wianki pleciemy trochę wcześniej, później jest konkurs na najładniejszy wianek, a 27 jest ta taka nietypowa, ale po prostu u nas noc świętojańska, jest to sobota, wszyscy puszczamy wianki, jest to przy ognisku, przy kiełbasce, przy zupie. Wtedy jest taka ogólna biesiada, bawimy się, tańczymy, śpiewamy nasze polskie piosenki, które towarzyszyły nam przy nocy świętojańskiej. Wypływamy na Zalew Kamieński i z naszymi żeglarzami puszczamy te wianki po zalewie.
1: Czy każdy może wziąć udział w sobotniej nocy świętojańskiej w Międzywodziu?
6: Oczywiście, zapraszamy wszystkich na noc świętojańską z wiankami.
1: Koło gospodyń wiejskich Fregata w Międzywodziu bierze udział w bardzo dużej ilości przeróżnych konkursów kulinarnych. Co w planach na najbliższe dni, tygodnie?
6: No akurat konkurs, który się odbywa w Golczewie, jest to Bitwa Regionów, uczestniczymy w niej. Będzie to w tym samym czasie, kiedy będzie Noc Świętojańska, ale jesteśmy zorganizowane i będziemy ze swoją potrawą startowały. Mamy nadzieję, że uda nam się coś osiągnąć albo dostać jakąś małą nagrodę.
1: A czy możemy zdradzić słuchaczom, z jaką potrawą pojedziecie na ten konkurs?
6: No to tak można powiedzieć, że to jest debela i z niespodzianką.
1: To życzę dużych laurów, dużych lub mniejszych wyróżnień, udanego powitania lata, no i smacznych potraw, które gotujecie i przygotowujecie na wszystkie konkursy.
6: Bardzo dziękuję i zapraszam na Noc Świętojańską w Międzywodziu.
1: A zapraszała Dorota Galec, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Fregata. Powitanie lata w Międzywodziu już w najbliższą sobotę.
2: Co jest grane w Wolinie?
1: Od jakiegoś czasu przedstawiamy Wam listę przebojów turystycznych Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira. Przyszedł czas na miejsce 8, 9 i 10. A doktor Tomasz Olechwir to pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, pilot i przewodnik. Rozmawiał z nim Bogdan Widawka.
2: To warto wiedzieć.
7: Miejsce 8. Przechodzimy w okolice Drawska Pomorskiego. Tutaj mamy niesamowity też szlak rzeki Drawy. Warto nad tą rzekę się wybrać, wynająć kajak, popływać. To są jeszcze cały czas miejsca, które są nie do końca odkryte, gdzie możemy dojechać pociągiem, przesiąść się, wsiąść w kajak i tak naprawdę cały sobie dzień popływać. Jezioro Lubie, które leży na szlaku, jest miejscem, no, gdzie możemy spędzić tak naprawdę więcej jak tydzień i za każdym razem w innych miejscach tutaj sobie nocować. Także to miejsce też jak najbardziej polecam, szczególnie dla tych, którzy są spragnieni przyrody i takiego bezpośredniego z nią kontaktu.
8: Panie doktorze, jesteśmy jesteśmy przy 9. miejscu, czyli przedostatnim w pierwszej dziesiątce. Jakie miejsce na Pomorzu Zachodnim według Pana koniecznie trzeba zobaczyć, do którego koniecznie trzeba przyjechać i dlaczego?
7: To bezwzględnie Barlinek. Barlinek jest to taka perła pojezierza Myśliborskiego. Nazywany jest europejską stolicą Nordic Walking. Po czym poznamy, że ten Nordic Walking jest tam popularny? Chociażby po tym, że jest tam pomnik właśnie dwóch kijków, które no, służą przy tego typu podróżach. Jest to też miejsce, które niedaleko ma fantastyczne doliny rzeczne. Są to bardzo rozmaicone tereny, zielone, nazywane czasem też bieszczadami, takimi barlińskimi bieszczadami, które gdzieś tam się piętrzą wokół rzeki Płoni. To jest też miejsce, gdzie mamy naprawdę dużo obiektów noclegowych, gdzie mamy fantastyczne młyny wodne, które możemy odwiedzić. A dla takich pasjonatów, chociażby szachów, no jest to miejsce bezwzględne warte, bo tam urodził się jeden z największych mistrzów szachowych. Ten pan nazywał się Emanuel Lasker, i który był mistrzem świata przez 27 lat. Możemy troszeczkę się poczuć i może nabrać jego zdolności analitycznych, bo jest tam też pomnik z ławką, na której możemy usiąść i mu towarzyszyć.
8: Zagrać w szachy na przykład z kimś.
7: Na przykład, tak.
8: Doszliśmy do ostatniego miejsca pierwszej dziesiątki. 10. miejsce na liście przebojów turystycznych, przebojów Pomorza Zachodniego według doktora Tomasza Olechwira zajmuje...
7: Stepnica. Tutaj wracamy w okolice Szczecina. Stepnica, no, fantastyczna mała miejscowość, miejsce, gdzie swego czasu stała jedna z największych karczm nadmorskich, skąd były bezpośrednie połączenia do Szczecina, do Świnoujścia. Miejsce, gdzie wypoczniemy. Wypoczniemy też z dala od takiego gwaru plażowego. To jest też miejsce, które no, pozwoli nam na chwilę się zadumać nad historią. Sama zabudowa miasteczka jest niesamowita, bo będąc przy przystani, czy będąc właśnie przy obecnej karczmie, możemy sobie wyobrażać, jak kiedyś te kurorty wyglądały. Ta zabudowa była podobna właśnie w Stepnicy, w tych kurortach nadmorskich, w Świnoujście, Międzyzdroje, no i też nawiązywały do tych, które stały po drugiej stronie granicy, jak Świnoujście, Albek, ale to jest temat już na osobną opowieść, tak myślę.
8: Fantastycznie się słuchało tych opowieści i jak pan właśnie zakończył, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo no, jest kolejny temat, który koniecznie trzeba poruszyć.
7: Zawsze chętnie podzielę się moimi doświadczeniami, moją wiedzą, ale przede wszystkim emocjami, które zawsze towarzyszą mi w odwiedzaniu takich małych, nieodkrytych miejsc. Bo tak naprawdę wszyscy powinniśmy się czuć jak tacy odkrywcy, jako bohaterowie powieści pana Samochodzika, bo no, dzięki odkrywaniu tutaj tej naszej małej ojczyzny, tych najbliższych nam atrakcji, utwierdzamy się w tych miejscach, przekonujemy, że dokonaliśmy my, czy gdzieś tam nasi przodkowie, właściwego wyboru, żeby tutaj mieszkać.
8: Podpisuję się obiema rękami, panie doktorze, święte słowa. Pięknie dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
7: Pięknie dziękuję również, dziękuję.
1: A tak pięknie dziękowali sobie panowie Bogdan Widawka i jego gość dr Tomasz Olechwir.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Jeśli mamy jakiś problem z nieuczciwym sprzedawcą, możemy się zgłosić do Rzecznika Praw Konsumenta. Rzecznicy pomagają bezpłatnie. Mieszkańcy Wolina mogą skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w Kamieniu Pomorskim, który obsługuje mieszkańców całego powiatu. Mieszkańcy Świnoujścia mają Rzecznika Miejskiego, podobnie mieszkańcy Szczecina. A na temat nieuczciwych praktyk podczas wakacji z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Istotne dla Wolina.
9: Wakacje tuż za rogiem. Z jakimi problemami najczęściej trafiają do pani mieszkańcy o tej porze?
10: Przede wszystkim z nienależytym wykonaniem umowy, czyli w sytuacjach, kiedy na przykład okazuje się, że wybrany przez nas hotel został zamieniony na miejscu na inny, że standard zamieszkania nie odpowiada temu, który był prezentowany w ofercie, że standard wyżywienia jest inny, że basen, który miał być czynny, czy też jakaś strefa spa, o której zapewniał, o istnieniu zapewniał przedsiębiorca, czy w ofercie, czy w ustnych rozmowach, okazuje się, że nie funkcjonuje, jest w trakcie remontu. O tym, że zakwaterowanie odbiega od standardów na przykład w hotelach 3-4-gwiazdkowych. Z tych spraw jest mnóstwo. W przeszłości bardzo często mieliśmy, jeżeli chodzi o letni wypoczynek, takie problemy konsumentów z różnym typu robactwem, które niestety czaiło się gdzieś w pokojach, czy też owadami, które utrudniały wypoczynek konsumentów. Więc tych spraw jest bardzo dużo. Mówimy też o odwołanych lotach, o przesunięciach, jeżeli chodzi o godziny wylotu, o zmianach lotniska. No można, że tak powiem, mnożyć te informacje, które pojawiają się w skargach konsumentów na różne sposoby, bo często jest tak, że w jednej reklamacji konsument zawiera wiele zarzutów, które spotkał na miejscu, czy na przykład to, że był inny transport do miejsca docelowego, że rezydent nie spełniał wymogów, jakie stawia się tym osobom na miejscu. No, spraw jest bardzo dużo i wszystko może się zdarzyć niestety. Bywają też takie zapytania na temat wiarygodności jakiegoś biura turystycznego, bo często konsumenci wybierają duże instytucje, z którymi latają na wakacje zagraniczne, czy też wybierają ośrodki tutaj na miejscu w Polsce, ale są też biura, które powstają, mają krótką, że tak powiem, działalność i konsumenci wtedy pytają, czy znamy, więc takich zapytań jest bardzo dużo.
9: Proszę powiedzieć, jak wygląda rozwiązywanie tych problemów?
10: Przede wszystkim ja polecam konsumentom, i to jest bardzo ważne, aby reklamacje były składane w trakcie trwania imprezy turystycznej, czyli najlepiej, jeżeli mamy rezydenta, żeby te reklamacje były składane na ręce rezydenta, czy też w hotelu, czy też na infolinii danego przedsiębiorcy, jeżeli dopuszcza taką możliwość w kontaktach z konsumentami. To jest podstawa, aby złożyć reklamację. Co do zasady, owszem, mamy na dochodzenie tych roszczeń, jeśli chodzi o usługi turystyczne, 3 lata, ale im szybciej złożymy reklamację, tym po prostu każda ze stron będzie dysponowała dowodami, które są do udowodnienia na bieżąco. Nie mamy takiego terminu, w którym musimy złożyć reklamację, ale pamiętajmy, że ten czas niestety jest na naszą niekorzyść.
9: Czy zdjęcia na przykład są takim dobrym dowodem, mocnym?
10: Tak, to jak najbardziej. Czy mamy nagrania wideo, czy filmy, czy zdjęcia. No i to te oświadczenia, które składamy w hotelu do tego rezydenta na miejscu. To są najważniejsze dowody, którymi dysponujemy. Czy na przykład jeżeli jakaś część świadczeń nie była spełniona, musieliśmy na własny rachunek na przykład skorzystać z transportu, to musimy też dokumentować to poprzez paragony, dowody zakupu, dowody wpłaty. Więc wszystkie dokumenty musimy zbierać, aby móc udowodnić tutaj winę w nienależytym wykonaniu umowy.
9: Mamy już dowody, złożyliśmy reklamację. Co dalej się dzieje?
10: Organizator imprezy turystycznej powinien udzielić odpowiedzi na naszą reklamację. Niestety przepisy prawa nie wskazują, w jakim terminie ma to zrobić. W poprzedniej regulacji prawnej rzeczywiście było to 30 dni. Natomiast od 2018 roku weszła ustawa o imprezach turystycznych, powiązanych usługach turystycznych, która uchyliła dotychczasowe przepisy w zakresie terminu czasu odpowiedzi przez organizatora. Więc powinien to zrobić możliwie jak najkrótszym terminie, natomiast nie jest związany już tym 30-dniowym terminem. Jeżeli przedsiębiorca odpisze i nie podzieli tutaj uwag konsumenta i strony nie dojdą do porozumienia, wtedy konsument może złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej do właściwego według miejsca zamieszkania rzecznika konsumentów, bo trzeba pamiętać, że rzecznicy działają w każdym powiecie i w zależności od tego, w jakim mieszka konsument, tam powinien udać się do swojego rzecznika.
9: Czy przed tym okresem wakacyjnym widać już wzrost zgłoszeń związanych na przykład z rezerwacjami noclegów albo wyjazdów?
10: Obecnie procedujemy sprawy związane z wypoczynkiem feryjnym, bo trzeba pamiętać, że te sprawy no, nie trwają krótko, więc te sprawy, które do nas spływają, dotyczą właśnie pobytu feryjnych. Są zapytania dotyczące wcześniejszej rezygnacji, czy też możliwości odstąpienia od umowy bezkosztowego od imprezy turystycznej.
9: A jakie błędy najczęściej popełniają mieszkańcy planując urlop i czy da się ich uniknąć?
10: To jest ciężkie pytanie. To znaczy tak, najczęściej konsumenci działają w takim, nie wiem, euforii, pośpiechu, takiej sytuacji, że ufają przedsiębiorcy, ufają tylko tym informacjom ustnym, które zawiera przedsiębiorca. I tutaj jest taka rada, żeby jednak wybierając się na wycieczkę czy w podróż, abyśmy wszystkie te założenia, które przedstawia nam ustnie przedsiębiorca, znalazły potwierdzenie w umowie pisemnej. I to jest bardzo ważne, tak? Jeżeli zapewnia nas, że pokój będzie z widokiem na morze, taki zapis musi się znaleźć w treści tej umowy. Jeżeli zależy szczególnie nam na jakiej okoliczności, którą ma zrealizować przedsiębiorca, to takie zapisy powinniśmy sprawdzać, czy rzeczywiście one mają miejsce. Często też dochodzi do takich pomyłek, konsumenci zmieniają daty przy wyborze, potem się okazuje, że miejsce wylotu nie jest takie, o jakim rozmawiali, więc w przypadku zawierania umów na miejscu przedsiębiorcy no jest taka rada, aby sprawdzić te wszystkie podstawowe warunki przed złożeniem podpisu i wpłaceniem zaliczki. Bo później trudno udowodnić się, co było intencją konsumenta, a jakich informacji udzielał przedsiębiorca.
1: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Tym razem Ewa zapytała o nasze zakupy w sieci.
2: Istotne dla Wolina.
9: Wakacje to też czas zakupów, sprzętu, ubrań, walizek. Na co uważać, kupując online?
10: Przede wszystkim no, trzeba się przygotować do takiego zakupu. Jeżeli dokonujemy zakupów online, to moja taka rada jest podstawowa, abyśmy kupowali ze sprawdzonych platform sprzedażowych, a od firm, które funkcjonują na rynku od jakiegoś czasu. To ważne, abyśmy przed zakupem sprawdzili opinie w internecie na temat danego przedsiębiorcy, bo to jest cenne źródło informacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich umów, w jakim terminie dostarcza towar, czy dostarcza go w ogóle i czy rzeczywiście oferta odpowiada temu potem towarowi, który otrzymujemy przez internet. Ważne jest też, abyśmy sprawdzali regulaminy, czytali zapisy regulaminów. Niestety konsumenci często kupują towary bardzo taki szybki sposób na podstawie reklamy, która pojawia się na popularnych portalach społecznościowych i nie sprawdzamy, tak, w jakim terminie sprzedawca jest w stanie wywiązać się z tej umowy, czy jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że tutaj nasza pomoc, pomoc rzeczników konsumentów jest możliwa tylko wobec przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce i wobec przedsiębiorców, którego znamy, bo często mamy do czynienia z takimi umowami, gdzie konsument zawiera umowę, nawet nie ma informacji na temat i jak się nazywa dany przedsiębiorca, gdzie ma siedzibę, więc konsumenci popełniają bardzo duże ryzyko, zawierając, łącząc się właśnie w takie umowy. No, proszę się wystrzegać jednak zakupów od przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w krajach azjatyckich, bo potem dochodzenie swoich roszczeń no, jest praktycznie niemożliwe.
9: Czy jest super okazje w sieci, to dziś nadal? Pułapki?
10: Niestety tak, bo tutaj bardzo często wyznacznikiem naszych wyborów, wyborów konsumentów jest cena. I może się okazać, że ta niska cena po prostu wygeneruje bardzo duży problem, bo nasze dane zostaną przekazane do instytucji, której tak naprawdę nie znamy jej nazwy, nie znamy miejsca rejestracji i przedsiębiorca pobierze od nas płatność za towar, którego nigdy nie otrzymamy, albo otrzymamy towar zupełnie innej, słabszej jakości niż ten, który zamawialiśmy. Często zdarza się, niestety konsumenci zamawiają różne stricte medyczne, paramedyczne towary i przychodzą no naprawdę towary bardzo słabej jakości, no w ogóle, które nie odpowiadają temu, co zamawialiśmy. No taką tutaj przykładem Parę razy konsument zawierał umowę przez telefon, bo tak było łatwo. Przedsiębiorca miał świetną stronę internetową, ale pan nie miał konta, ale telefonicznie zamawiał okulary korekcyjne i zamiast tych okularów korekcyjnych przychodziły jakieś suplementy diety, których on nie zamawiał, których on nie potrzebował, które były dla niego w ogóle niepotrzebne. A jego dane po prostu trafiły do ogólnej takiej informacji. Przekazywane były z jednej firmy do drugiej i pan otrzymywał co chwilę jakieś inne oferty. No i tutaj zadaniem konsumenta było to, że powinien zastrzec swoje dane, zażądać wycofania zgody na przetwarzanie jego danych i odstąpić od umowy, bo proszę pamiętać, że te umowy, które zawieramy na odległość przez internet, to są umowy w jakiś taki sposób bardziej szczególny chronione niż umowy zawierane stacjonarnie, bo w przypadku umów zawieranych na odległość mamy możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, a natomiast w sprzedaży stacjonarnej takiego uprawnienia nie mamy. Może to być jakaś dobra wola sprzedawcy, forma gestu handlowego, że w przypadku stacjonarnej sprzedaży przyjmie zwrot, ale musi to być wcześniej wskazane, uzgodnione i wówczas taki sprzedawca może określać tryb, czas, w jakim przyjmie zwrot towaru. Dlatego tak jest ważne, abyśmy znali dane tego przedsiębiorcy, bo tylko znając je możemy od takiej umowy odstąpić.
9: Jakie prawa ma konsument, gdy towar nie spełnia oczekiwań albo jest niezgodny z opisem?
10: W przypadku zakupów na odległość, tak jak powiedziałam, konsument może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, a jeżeli się okaże, że towar jest wadliwy, nie ma tych cech, o których zapewniał nas sprzedawca w swojej ofercie, jest niezgodny z umową, wówczas konsument może złożyć reklamację. Więc ma takie dwa uprawnienia, albo odstąpienie od umowy, od umowy zawartej na odległość, albo złożenie po prostu reklamacji na brak zgodności towaru z umową.
9: Czy mieszkańcy Szczecina często zgłaszają problemy z reklamacjami po zakupach internetowych?
10: Oj tak, tu jeżeli chodzi o tą kwestię, to tak. To kwestia dotyczy braku właściwości, o których zapewniał sprzedawca, braku właściwości, które jest przewidziane dla danego towaru, dostarczenie towaru w stanie niepełnym, niekompletnym, doręczenie tego przedmiotu uszkodzonego, problemy z doręczeniem przesyłki. No tych problemów tutaj niestety jest bardzo dużo. Oczywiście są osoby, które są zadowolone, one się do nas nie zgłaszają. Natomiast no, ja mogę mówić tylko o tych problemach, z którymi borykają się nasi konsumenci. To zarówno dotyczy towarów takich jak odzież, obuwie, ale też sprzętu RTV AGD, sprzętu komputerowego, telefonów. Różnorodność problemów jest bardzo duża.
9: Czy są branże takie w Szczecinie, które szczególnie często pojawiają się w skargach?
10: Tak, jeżeli chodzi o sprawy telekomunikacyjne, tutaj, że tak powiem, niesłabnącą jest ta sytuacja, w której konsumenci skarżą się na reklamację usług telekomunikacyjnych, usług internetowych, dostawy telewizji. Bardzo częstym problemem jest no niestety zawieranie umów w salonie, gdzie konsumenci na przykład po przyjściu do domu, przeanalizowaniu warunków chcieliby odstąpić od umowy. Natomiast jak powiedziałam wcześniej, w przypadku umów stacjonarnych takie prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ono jest możliwe w sytuacji, kiedy zawieramy umowę na odległość, kiedy na przykład rozmawia z nami konsultant i wówczas po otrzymaniu takich warunków mamy 14 dni.
1: Z Marzeną Nowowiejską Wojciechowską, miejskim rzecznikiem konsumentów w Szczecinie, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Rejmonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
11: Cześć, witam Was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
1: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach? W rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
2: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
9: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
12: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
9: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
12: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty i w Koszalinie, i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin, od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowiecki. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden, jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować. Stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
1: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
9: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w Zachodniopomorskiem? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
12: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa. Też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
9: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
12: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie, bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memoriał naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji.
9: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś

0: nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało, w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
1: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Stoi. Loka.